Zazwyczaj były to bardzo niewielkie instytucje. Korzystano w związku z tym z tak zwanych venues, czyli z lokali, z dużych sal, dużych i mniejszych, które miały wówczas ogromne znaczenie dla ówczesnego życia koncertowego. Troszkę też nawiązuje tym samym do doświadczeń pierwszego odcienia bluesa. Pod tym hasłem zorganizowaliśmy na przestrzeni 50-lecia kilkadziesiąt koncertów, w których brała udział cała czołówka polskiego bluesowego grania, także kilkoro znaczących artystów ze świata, jak chociażby The Blues Band, Carlos Johnson, Warren Haynes, Alvin Johnson, Deborah Coleman. No i tak można by było jeszcze troszkę wymieniać. Ale nie koncentrujemy się na tych, którzy grali pod flagą pierwszego odcienia bluesa, tylko na amerykańskich, chociaż nie tylko, amerykańskich artystach, którzy koncertowali w Ameryce w latach 70. między 1970 a 1978 i których koncerty były transmitowane przez stacje radiowe. Zazwyczaj były też te koncerty nagrywane. Nie dysponowano jakimiś fantastycznymi urządzeniami rejestrującymi. Znaczna część tych rejestracji jest dosyć miernej jakości. Ja wybrałem spośród morza nagrań z tego właśnie czasu 7 koncertów, które, jak mi się wydaje, spełniają wymogi techniczne, ale może przede wszystkim, co ważniejsze, oddają fantastyczną aurę i klimat towarzyszący tym koncertom. Zacznijmy od koncertu B.B. Kinga, który odbył się w Sunset Sound Recorders przy Sunset Boulevard w Hollywood w Kalifornii. To studio, no, studio legenda, założone w 1958 roku i służyło początkowo jako miejsce produkcji ścieżek dźwiękowych do filmów Disneya. Tam wyprodukowano m.in. Mary Poppins czy 101 Dalmatyńczyków. No ale poprzez 60 lat działalności Sunset Sound przewinęło się w tych studiach wiele znakomitości: The Doors, Led Zeppelin, Stonesi, Prince, The Beach Boys, Janis Joplin i tak dalej, i tak dalej. Nagrano tam ponad 200 płyt, które później mogły się poszczycić tytułem Złotego Albumu. W 1981 roku właściciele Sunset Sound nabyli także inne studio w Los Angeles, które zostało nazwane The Sound Factory i też zdobyło sobie znakomitą markę i tam też nagrywali świetni muzycy z Ameryki i nie tylko. A my posłuchamy krótkiego fragmentu koncertu B.B. Kinga właśnie z 1 stycznia 1972 roku. To będzie wiązanka dwóch utworów zatytułowanych Nobody Loves Me But My Mother i Don't Answer the Door. B.B. King.

And she could be jiving too.

Kolejne studio ma bardzo słynną nazwę – Record Plant. Pierwsze tego typu przedsięwzięcia zostały otwarte jeszcze w latach 60. w Nowym Jorku i w Los Angeles. A my posłuchamy nagrania, które zostało zarejestrowane w Sausalito, w Kalifornii. Powstało tam wiele słynnych albumów, wśród nich ten najsłynniejszy, czyli płyta Rumours Fleetwood Mac w 1977 roku. Prince w latach późniejszych tam nagrywał, Grateful Dead, Bob Dylan, Stevie Wonder, także Metallica. Artystów przyciągało nie tylko samo studio, ale też i lokalizacja, bo Sausalito to piękne miejsce nad Zatoką San Francisco, z dala od miejskiego gwaru i hałasu. Można było tam się pięknie skupić. No a do tego jeszcze dochodziła ta atmosfera wynikająca z historii samego studia. Studio działało aż do 2008 roku. Wtedy oficjalnie zakończyło swoją działalność. A my posłuchamy nagrania z grudnia 1973 roku, kiedy w tym studiu zagrała Bonnie Raitt, a koncert był transmitowany przez jedną z kalifornijskich stacji radiowych. Bonnie Raitt w dwóch utworach: Women Be Wise i Baby.

0: Thank you very much.
1: Kolejny wykonawca troszkę wykracza poza stały krąg artystów, do których przywiązał się pierwszy odcień bluesa, chociaż no, ta muzyka, którą zaprezentuje Stephen Grappelli, jest niewątpliwie osadzona w rodzinie bluesowych dźwięków. Stephen Grappelli, znakomity francuski skrzypek, także pianista, entertainer, przyjechał ze swoim trio do Stanów Zjednoczonych w 1978 roku i wystąpił w San Francisco, lokalu, który nazywał się Great American Music Hall. Obiekt został otwarty w 1907 roku i to w miejscu, w którym poprzednio funkcjonował może nawet bardziej znany dom publiczny Barbary Coast. W 1936 roku sala została przemianowana na Music Box, no a potem już funkcjonowała od 1972 roku jako Great American Music Hall. Głównie funkcjonował tutaj klub jazzowy, ale od 1975 roku odbywały się w nim także koncerty rockowe, chociażby tutaj zespół Grateful Dead nagrał swój album One from the Vault. Great American Music Hall funkcjonuje nadal i do dziś odbywają się tam koncerty z bardzo różnych półek stylistycznych. No a ta sala jest ceniona głównie dlatego, że ma taki swój niezwykły powab pewnej tradycji, ale może przede wszystkim przyciąga, bo ma świetną akustykę. My posłuchamy Stephena Grappelliego z jego zespołem w wiązance dwóch bardzo swingowych utworów. It don't mean a thing if it ain't got the swing i słynna Chattanooga Choo-Choo.
2: Good evening, thank you very much. We're very, very pleased, more than pleased, delighted, overcome to be back here again in the land of wild turkey and the home of Mr. Salt's Fish and Chips. We're very pleased to be back here. Since we were here before, we've been all around the world, which only reinforces our opinion that this is the town. Now, on guitar from London, master of digital dexterity on the fretboard, Mr. John Etheridge, ladies and gentlemen. John Etheridge. On the double bass, our friend from New York, the phantom plucker of Greenwich Village, Brian Toth. Brian Toth. My name is Diz Disley, Yorkshire's finest. And from Paris, the man with the violin, Stephen Grappelli.

Ponownie wracamy do Record Plant w Sausalito. Tutaj w lipcu 1973 roku występował Steve Miller ze swoim zespołem, który tym koncertem udowadnia niedowiarkom, że on, Steve Miller i jego Steve Miller Band to bardzo ceniona formacja właśnie w kategorii zespołów bluesowych. Proszę posłuchać, jak bardzo stylowo zabrzmią w wykonaniu Steve Miller Band te dwa bluesowe standardy. The Sky is Crying i Look Over Yonder's Wall. Z Record Plant w Sausalito, Steve Miller Band.

Przenieśmy się teraz do Nowego Jorku, do października 1978 roku i do słynnego klubu The Bottom Line. Wtedy właśnie odbył się w tym klubie koncert zespołu Santany, który był transmitowany przez nowojorską rozgłośnię radiową WNU-FM. I dzięki temu, że został on zarejestrowany, możemy dzisiaj sobie posłuchać fragmentu tego właśnie koncertu. Złożyło się nań 15 utworów, wśród nich taka oto wiązanka ze wczesnego repertuaru Santany. Well Alright, Black Magic Woman i Gypsy Queen.

0: Przenosimy się teraz do Teksasu. January Sound Studio przez ponad 40 lat działało w Dallas i studio to było zaliczane do grona najbardziej technicznie rozwiniętych przedsięwzięć tego czasu, już wprawdzie w latach 80., ale wtedy właśnie stało się pierwszym w Teksasie studiem cyfrowym, oferującym nagrania wielośladowe. Na początku XXI wieku January Sound Studio przestało istnieć, no ale nagrania pozostały właśnie dzięki temu, że odbywały się tam także koncerty radiowe, które były przez teksańskie radiostacje rejestrowane. 31 marca 1975 roku zagrał tam swój koncert Freddie King. Oto jego wersja Have You Ever Loved a Woman?
1: Freddie King recorded live on the Zoo from January Sound Studios, March 31st, 1975.

0: I na zakończenie dłuższy kontakt z muzyką The Allman Brothers Band. Posłuchamy fragmentu ich koncertu z Winterland Ballroom, San Francisco. To dosyć też wiekowa sala, która działała od lat 20. ubiegłego stulecia, początkowo jako lodowisko, a później sala widowiskowa. W 1971 roku przejął tę salę słynny Bill Graham i uczynił z niego jeden z największych przybytków, najsłynniejszych przybytków muzycznych ubiegłego stulecia. Między innymi tam właśnie w listopadzie 1976 roku zespół The Band zorganizował swój pożegnalny koncert, który przez Martina Scorsese został uwieczniony w filmie The Last Waltz. Ostatni koncert w Winterland odbył się w grudniu 1978 roku i zagrali wówczas The Grateful Dead, The Blues Brothers i New Riders of the Purple Sage. A my cofniemy się do 1973 roku, kiedy tam właśnie wystąpili bracia, czyli The Allman Brothers Band. Posłuchamy na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa wiązanki dwóch bazowych utworów z repertuaru braci, Rambling Man i Jessica. The Allman Brothers Band na żywo z Winterland z września 1973 roku. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: We're going to introduce some of the boys individually to you. If you come along with us on the piano, Mr. Chuck Lavelle. On bass, Mr. Lamar Williams. On one of the drums, Mr. Butch Trucks. On the other set of drums, Mr. J-Mo. On guitar and vocals, Mr. Richard Betts.
2: This song called Lord, I Was Born a Ramblin' Man.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Rocked This Town from LA to London to tytuł koncertowego albumu zawierającego 23 nagrania z koncertów The Stray Cats. W 2019 roku z okazji 40-lecia istnienia tej formacji zespół odbył tournée światowe, no i właśnie z tego tournée mamy teraz rejestrację 23 nagrań. Słucha się tego świetnie, no żal tylko, że się nie było na żadnym z tych koncertów. Oczywiście mówię o sobie, bo zapewne znaczne grono słuchaczy Nowalijek spod Baobabu i Radia Baobab odwiedzało już koncerty The Stray Cats. Słuchanie tego albumu wydaje się być nieco jednostajne. Natomiast na koncercie, bo widziałem trochę sprawozdań wideo, wygląda to dużo bardziej atrakcyjnie. Właśnie wygląda, no bo słychać to, co słychać. Spośród tych 23 nagrań, dwa z nich już przed chwileczką zaprezentowałem, czyli Catfight i Runaway Boys. Teraz jeszcze Fishnet Stockings, bo tutaj słychać, że ten gość potrafi grać na gitarze.
1: I'm thinking some guitar player sitting in his room, right? And he goes like this. Right? That's a rockabilly riff. But you need a little rhythm behind it, you know?

Zmienimy teraz diametralnie nastrój i stylistykę, bowiem zagłębimy się w krainę rzewnego bluesa gitarowego, a to za sprawą Roniego Earla i jego The Broadcasters, Navajo Blues.

W 2020 roku w lecie ukazał się kolejny już, a nawet nie liczę który, album Roniego Earla i jego The Broadcasters. Czekam na płyty Roniego Earla zawsze z utęsknieniem pewnym i potem, kiedy już one się ukazują i ja je sobie przesłuchuję, dochodzę do wniosku, że w zasadzie te płyty niewiele się od siebie różnią. Od czasami jest inny wokalista czy wokalistka, czasami jest więcej dłuższych numerów, czasami więcej krótszych, czasami więcej jest szybkich, a mniej wolnych, no i tak dalej. Ale jeśli chodzi o klimat, wszystkie te płyty nie różnią się od siebie. Ten album, Rise Up, ma jeszcze jedną, z mojego punktu słyszenia, nie najlepszą stronę, mianowicie stronę wokalną. Otóż Diane Blue nie jest moją ulubioną wokalistką. Jej nieco przesterowane vibrato nie odpowiada moim uszom i dlatego wolę koncentrować się na instrumentalnych nagraniach Roniego Earla, bo jego gitarka vibrato ma bardzo w porządku. Oto Ronnie Earl i jego Broadcasters w rzewnym, rozlewnym i nostalgicznym bluesie, bo to jest blues dla Luckiego Petersona.

Chris Thomas King to postać oryginalna. Oryginalna nie tylko w środowisku bluesowym, ale w ogóle w środowisku muzyków amerykańskich. W lecie 2020 roku ukazał się album zatytułowany Angola i to jest niewątpliwie echo hasła Black Lives Matter. Ta płyta to concept album, którym mieszają się ze sobą sprawozdania wręcz dokumentalne z różnych wydarzeń i protestów w Ameryce przeciwko dyskryminacji rasowej z czysto muzycznymi elementami. I na tych muzycznych ja się skoncentruję, bo te elementy dokumentalne no nie są specjalnie radiowe w tym nurcie, w którym toczy swój strumyk Radio Baobab. Z albumu Angola Chris Thomas King wykona dwa nagrania: 9 Pound Steel i słynne I Shall Be Released.

Nagraniem As I Am zadebiutował w Radiu Baobab Daniel Rodriguez. Artysta wywodzi się z Boulder, Colorado. Przez dobrych kilka, może nawet kilkanaście lat był podporą folkowego zespołu Elephant Revival. W 2018 roku Elephant Revival zawiesił działalność po wydaniu 6 płyt. No i Daniel Rodriguez zdecydował się na karierę solową, która właśnie zaowocowała w lecie 2020 roku jego debiutancką płytą zatytułowaną Sojourn of a Burning Sun. To bardzo przyzwoity kawałek tak zwanej Amerykany, ładnie zinstrumentowanej, dobrze zaśpiewanej. No i też należy przyznać, że kompozycje Daniela Rodriguez'a są bardzo w porządku. No to skoro tak to wszystko zachwalam, to jeszcze jedna piosenka z albumu Sojourn of a Burning Sun, zatytułowana Snowman, Daniel Rodriguez.

0: The waterfall.
1: Nie wiem, czy to nie będzie jakaś premiera w Radiu Baobab, bowiem próbowałem dojść do tego, czy ten zespół już kiedyś u nas zaistniał, ale jakoś nie znalazłem nic w notatkach, więc załóżmy sobie, że to jest debiut. Hypnotic Brass Ensemble. 8 albo i czasami 7-elementowy zespół, który gra jazz, funk, hip-hop, world music, czasami troszkę też rock and rolla, no ale wszystko to podbudowane niewątpliwie jakimś tam, jakąś fascynacją bluesem. Hypnotic Brass Ensemble to 7 synów jednego artysty, Kelana Phila Cochrana, trębacza, kompozytora, działacza, który zasłynął przede wszystkim jako członek Sun Ra Orchestra i założyciel The Association for the Advancement of Creative Musicians. Swoją aktywność muzyczną, zawodową łączył z niezwykłą aktywnością prokreacyjną, bowiem jak wynika z danych biograficznych, w sumie dorobił się 23 dzieciątek. Spośród tych 23, 7 to utalentowani instrumentaliści, głównie dmuchający w różne instrumenty dęte. Gabriel Hubert trąbka, Tycho Cochran sousaphone, Amal Hubert trąbka, Atama Hubert euphonium, Save Graves puzon, Jafar Graves ponownie trąbka, Seba Graves jeszcze jeden puzon i Tariq Graves trumpet. Jak Państwo słyszą, nazwiska różne, ale tatuś jeden i ten sam, być może, że te nazwiska różne od różnych mamuś zostały przejęte przez utalentowanych członków Hypnotic Brass Ensemble, którzy teraz wykonają z albumu zatytułowanego Bad Boys of Jazz 3 bardzo energiczne nagrania. Manage, Solonize My Ship. Teoretycznie oni są wszyscy wyłącznie wirtuozami instrumentów dętych, no ale nie wyobrażam sobie, że mogli dokonać tych nagrań bez udziału perkusisty, a także czasami i basisty, którzy są tylko tłem dla dzieci Kelana Phila Cochrana. Hypnotic Brass Ensemble.

I was there, wish I was there. Sounds like a fallacy. No i na koniec wreszcie coś dla tych, którzy lubią elektryczny blues. Bracia i siostry Anthony Gomez.

Płyta Antoniego Gamesa, która ukazała się w lecie 2020 roku, nosi tytuł Containment Blues. I jest to bardzo przyjemna płyta, no bo Anthony Gomez, czy to na scenie na żywo, czy w studiu, ostatnio bardzo, bardzo zadowala moje gusty. I tak też jest w przypadku albumu Containment Blues. I wokalnie, i gitarowo, i jeśli chodzi o kompozycję, wszystko tutaj się zgadza, także jak najbardziej godna polecenia płyta. I w związku z tym jeszcze dwa nagrania z tego albumu. This Broken Heart of Mine, This Broken Heart of Mine i Stop Calling Women Holes and Bitches. Anthony Gomez.

wielką sławą światową. Natomiast jest dosyć bardzo istotnym elementem dla polskiej kultury bluesowej, choć jest urodzonym Amerykaninem i to takim, który z bluesem chował się od najmłodszych lat. Za chwilę to wszystko będzie jasne, ale rozpoczniemy od nagrania, które zapewne nawet dla niego samego może być nie do końca czytelne, w tym sensie, że mógł nie pamiętać, kiedy było zarejestrowane i gdzie, no ale ja pamiętam, bo było to w 1997 roku w studiu, które dzisiaj nazywa się Studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie przy ulicy tej właściwej i wtedy pod hasłem Bielszy odcień bluesa odbył się właśnie w tym studiu koncert, na którym wystąpili znakomici polscy artyści związani z hasłem blues. Polscy, a wśród nich on, jeden, jedyny amerykański muzyk bluesowy.

いいね。Let's go, y'all.

Pewnie ci z Państwa, którzy od lat są za Pan Brat z pierwszym odcieniem bluesa, a być może nawet i z żywymi koncertami pod tym hasłem, rozpoznali, że słuchaliśmy koncertu, w którym w głównej roli wystąpił Carlos Johnson. To był koncert, tak jak już mówiłem, pod hasłem Pierwszy odcień bluesa. Wystąpili w nim polscy artyści bluesowi, którzy zostali w poprzednich latach poprzedzających ten koncert wyróżnieni nagrodą imienia Majki Jurkowskiej, nagrodą przyznawaną przez pewien czas przez dyrekcję radiowej Trójki, zasłużonym dla bluesowego świata. Wśród tych laureatów byli Leszek Cichoński, Irek Dudek, Wojciech Karolak, Tadeusz Nalepa, Paweł Ostafil i Sławek Wierzcholski. Dołączyłem do tego grona i właśnie z tej okazji odbył się ten koncert. Leszek Cichoński wówczas nawiązywał bardzo przyjazną więź z Carlosem Johnsonem, chicagowskim gitarzystą, wokalistą, kompozytorem i przedstawicielem tego najbardziej żywego chicagowskiego bluesowego grania, i przywiózł go również ze sobą na koncert do Trójki. I właśnie z tego koncertu pochodzi to nagranie, które w zasadzie trudno powiedzieć, jaki nosiło tytuł, bo w oficjalnym opisie, który przygotował świętej pamięci Jan Borkowski, napisano, że utwór nosi po prostu tytuł Bluesman. Prawdziwy tytuł tego utworu to jest They Call Me Carlos Johnson, czyli nazywam się Carlos Johnson. To był utwór, który Carlos skomponował dużo wcześniej i wykonywał go na swoich koncertach na całym świecie, a także uwiecznił ten utwór na swojej pierwszej płycie, która o dziwo została wydana w Argentynie, gdzie Carlos Johnson występował parokrotnie i gdzie cieszył się ogromnym szacunkiem. Zresztą tak nazwał cały long play, czyli całą dużą płytę. I właśnie teraz z tej dużej płyty zatytułowanej My Name is Carlos Johnson zaprezentuję Państwu własną kompozycję Carlosa zatytułowaną Carlos Johnson Boogie.

Muzyka Carlosa Johnsona spotyka się w naszym kraju, ilekroć tutaj zagra, z ogromnym aplauzem. Wszyscy zachwalają jego znakomite gitarowe frazowanie. Wzbudza też zachwyt jego wokal, a wszystko to jakoś dotychczas nie dało mu należnego miejsca, jak sądzę, wśród bluesowych gwiazd. Zadziwiające jest też to, o czym już wcześniej wspominałem, że swoją pierwszą płytę nagrał tak naprawdę dopiero w XXI wieku, a przecież to jest rocznik 1953. Także no, teraz w drugim dziesięcioleciu XXI wieku zbliża się do 70. Ciekawy jest też ten argentyński łącznik w historii dyskografii Carlosa Johnsona. Ściągnął go do Argentyny, a konkretnie do Buenos Aires, argentyński perkusista bluesowy, pan Adrian Flores, który przyjaźnił się z wieloma muzykami z Chicago, no bo też czerpał bardzo inspiracji z ich muzyki. W dyskografii Carlosa Johnsona jest też album zatytułowany The Healer, firmowany przez Carlosa oraz przez Leftego Deeza. A Lefty Deez to jest starszego pokolenia gitarzysta i wokalista chicagowski, który podobnie jak Carlos gra na nietypowym ustawieniu gitary, bo jako leworęki artysta grał na gitarze przystosowanej dla muzyka praworęcznego. I ów Lefty Deez też został zaproszony przez wspomnianego Adriana Floresa do Argentyny. Odbył tam kilka koncertów i w trakcie pobytu w Argentynie pozostawił panu Floresowi kilka swoich nagrań, mając nadzieję, że być może kiedyś powróci do Argentyny i wokół tych nagrań zmajstrują może coś nowego. Niestety słabego zdrowia Lefty Deez umarł wkrótce po powrocie z Argentyny, umarł w Stanach i nigdy już do pana Floresa nie powrócił. Flores przechował te nagrania. Ukazały się one na wydanej w Argentynie płycie właśnie pod tytułem The Healer. To, że na okładce do płyty znajdują się dwa nazwiska, Carlosa Johnsona i Leftego Deeza, wcale nie oznacza, że obaj ci artyści spotkali się w studiu. Nic podobnego. Oddzielnie zupełnie nagrał kilka utworów Carlos Johnson, no a Lefty Deez zaistniał na tej płycie właśnie z owymi nigdy wcześniej niepublikowanymi nagraniami, które pozostawił w Argentynie podczas swojej krótkiej tam wizyty. Lefty Deez był bardzo zabawowym wykonawcą. Nie tylko świetnie grał na gitarze i śpiewał, ale potrafił wokół siebie wytworzyć bardzo niezwykłą atmosferę. O czym świadczyć może także i ta pieśń, której tytuł zapewne zainspirowały jakieś wydarzenia podczas jednego z jego koncertów. A tytuł tego utworu brzmi Chips Flying Everywhere, czyli frytki fruwają wokół.

0: All right.
1: Mówiłem wprawdzie, że będziemy się zajmować twórczością jednego artysty, ale skoro już zwekslowaliśmy na artystę o nazwisku Lefty Deez, to teraz chciałbym skorzystać z tej okazji i przypomnieć nagranie, w którym występuje Lefty Deez, ale oczywiście nie w roli pierwszoplanowej, tylko w roli jednego z uczestników czegoś bardzo, bardzo słynnego i znanego. 22 listopada 1981 roku odbył się w Chicago koncert wspólny Muddy'ego Watersa i The Rolling Stones. Miało to miejsce w słynnym Checkerboard Lounge w Chicago, gdzie atmosfera sprzyjała niezwykłemu zupełnie napięciu muzycznemu. Ten koncert został zarejestrowany i w formie wideo, i w formie audio. Wśród kilkunastu numerów, które wówczas zostały wykonane i zarejestrowane, jest także słynny Manish Boy Muddy'ego Watersa. W trakcie trwania koncertu do Stonesów i do Muddy'ego dołączyli słynni chicagoscy muzycy Buddy Guy, Junior Wells, no i właśnie Lefty Deez. Myślę, że z radością pokołyszemy się, słuchając tego historycznego nagrania. The Rolling Stones, Muddy Waters, Buddy Guy, Junior Wells i Lefty Deez w nagraniu Manish Boy.
2: Oh, yeah. Everything, everything.

Nietypowość kariery Carlosa Johnsona polega również na tym, że znaczące płyty w jego bardzo zresztą skromnej dyskografii ukazywały się poza granicami Stanów Zjednoczonych. Mówiliśmy już o płycie, która ukazała się w Argentynie. Wybrzmiały dźwięki z albumu, który został zarejestrowany w Polsce. A za chwileczkę chciałbym poświęcić kilka dobrych minut muzyce, która została zarejestrowana w Japonii. Bowiem tam właśnie parokrotnie był Carlos Johnson jako towarzysz muzyczny, przyjaciel innego chicagowskiego muzyka, czyli Billego Brancha. I właśnie z Billim Branchem nagrał Carlos Johnson w Japonii płytę zatytułowaną Don't Mess with the Blues Man. I oto tytułowe nagranie z tego albumu. I was hanging out at the club the other night and happened to run into this young lady. She was looking kind of sad. Actually, she was looking kind of angry. She happened to be a close associate of my good buddy Carlos Johnson.

Ta japońska płyta Billego Brancha i Carlosa Jensona to naprawdę świetny album. To główna zasługa oczywiście liderów, ale także i współuczestników tego nagrania, wśród których jest japoński pianista Sumito Ariyoshi, znany w środowisku jako Ario. Płytka mi się bardzo podoba i dlatego sądzę, że nie będą Państwo mieli mi za złe, jeżeli posłuchamy z niej jeszcze jednego nagrania. Shade Tree Mechanic. Oto Billy Branch i Carlos Johnson z Japonii.

Na zakończenie tego benefisu pod hasłem Bielszy odcień bluesa, poświęconego twórczości nagraniowej Carlosa Johnsona, jeszcze jedno nagranie z tej sesji, która została nagrodzona Fryderykiem. To będzie utwór, którym zazwyczaj Carlos wtedy kończył swoje koncerty w Polsce, czyli coś w rodzaju podziękowania, ukłonu i dla towarzyszących mu muzyków, i dlatego, że w Polsce tak ciepło go zawsze przyjmowano. Ten utwór zatytułował Carlos Johnson po prostu I Wanna Thank You. Chciałbym podziękować. Ja też bardzo dziękuję, mówiąc, że to był Bielszy odcień bluesa i że przez radio do Państwa przemawiał Jan Chojnacki. I wanna thank you.

Bogdan Łazuka, jak mówiłem już, był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie i był uznawany za najzdolniejszego, najbardziej utalentowanego ucznia Ludwika Sempolińskiego, który w tejże szkole prowadził zajęcia z piosenki. Bogdan Łazuka nie tylko nie fałszował, ale również był nieskazitelny w ruchu. Fantastycznie tańczył, poruszał się po scenie w sposób nieprawdopodobny, potrafił zaaranżować pantomimicznie obecność partnerki, wykonywał 1000 skomplikowanych ewolucji tanecznych, począwszy od Charlestona, skończywszy na tańcach latynoamerykańskich. Kiedy chciał, mógł być cwaniakiem, kiedy chciał, był niesłychanie zalotny. Miał nieprawdopodobny talent do aktorskiego śpiewania. Posłuchajmy jeszcze jednej świetnie wykonanej przez niego piosenki.

piosenką skierowaną do pani. Ta piosenka stała się sztandarową piosenką wykonywaną z okazji Święta Kobiet. Nikt z organizatorów koncertów we wszystkich zakładach pracy na terenie jakiegoś miasta nie wyobrażał sobie, żeby Akademia z okazji 8 marca nie zaczynała się od tej piosenki. Oczywiście, jeśli był dostępny Bogdan Łazuka, to Bogdan Łazuka otwierał koncert. I Bogdan Łazuka pewnego 8 marca otrzymał 16 propozycji koncertowych i wszystkie przyjął. A ponieważ zaczynał koncert tą piosenką, to pomyliły mu się trasy i przyjechał drugi raz w to samo miejsce i zakończył również koncert tą piosenką, czyli wystąpił po raz 17. Posłuchajcie na zakończenie piosenki, która była początkiem końca dobrego wykonawcy, świetnego aktora i piosenkarza Bogdana Łazuki.

Przygotowuję tę audycję kilkadziesiąt godzin po tym, kiedy dotarła do nas wiadomość, że 10 stycznia 2023 roku umarł Jeff Beck. Odszedł absolutnie niespodziewanie i dla środowiska, i dla jego fanów, słuchaczek i słuchaczy, i niewątpliwie pozostawia po sobie jakąś absolutnie niezapełnialną lukę. Bo Jeff Beck to gitarzysta tak osobny, tak niezwykły, tak wirtuozerski, a jednocześnie tak przesiąknięty wyłącznie muzyką, wyłącznie graniem. Bo czy ktoś może mi przytoczyć jakiś fakt z biografii Jeffa Becka, który byłby porównywalny do tych nieszczęść czy skandali, z jakimi wiązali swoje kariery inni wielcy artyści, którzy rozpoczynali kariery na początku lat 60.? Wątpię, a nawet gdyby coś takiego znaleźć, to absolutnie nie ma to żadnego znaczenia dla statusu Jeffa Becka jako epoki gitarowej XX i XXI wieku. W tych 60 czy 70 minutach, które zazwyczaj przeznaczam na zamknięcie kolejnej audycji Bielszy Odcień Bluesa, nie sposób omówić całej kariery tego artysty. Będę z całą pewnością wracał do jego nagrań w tych i w innych audycjach poświęconych prawdziwej dobrej muzyce, ale dziś chciałbym podejść do twórczości Jeffa Becka w sposób bardzo sentymentalny, skoncentrowany na tym czasie, w którym również ja dorastałem do zrozumienia, na czym polega istota współczesnej muzyki, której początkiem był blues. A niewątpliwie Jeff Beck też w tej pierwszej części swojej kariery sprzed 60 lat był inspirowany bluesem. Ale pierwsze nagranie, które przytoczę, pochodzi ono z 1964 roku, być może nie odpowiada właśnie owym naszym bielszobluesowym standardom, bo będzie to nagranie firmowane przez Screaming Lorda Sacha, artysty i takiego animatora życia muzycznego i artystycznego, który na początku lat 60. był znaczącą postacią w Wielkiej Brytanii, także potrafił przenieść ten swój urok animatora niezwykłych przedsięwzięć na teren amerykański, ale sam był wykonawcą bardzo miernym. Wręcz album, który nagrał pod koniec lat 60. zatytułowany Lord Sach and Heavy Friends, a na którym zaistnieli tak zacni artyści jak Jimmy Page, John Bonham, Jeff Beck, Noel Redding czy

Nicky Hopkins. Ten album został uznany i nadal chyba jest uznawany jako najgorszy album w historii muzyki popularnej. No dobrze, ale my mówimy jeszcze o wcześniejszym okresie, czyli o roku 1964, kiedy to Screaming Lord Sutch i jego The Savages nagrali singierek zatytułowany Dracula's Daughter. Posłuchajmy, jak z Lordem Sutchem skojarzył swoją gitarę Jeff Beck.

Połowa lat 60. w Wielkiej Brytanii to oczywiście okres tak zwanego brytyjskiego boomu bluesowego, w którym to gitara Jeffa Becka miała znaczący udział. Zanim stał się podporą gitarową grupy The Yardbirds, brał udział w kilku innych przedsięwzięciach muzycznych, między innymi w 1965 roku nagrał kilka utworów z grupą Night Shift. Nie było to zjawisko, które jakoś zaznaczyło się bardzo wyraźnie w historii muzyki, no ale skoro tutaj właśnie odnajdujemy bluesowy język Jeffa Becka i jego gitary po raz pierwszy w pełnej krasie okazałości, no to postanowiłem wspomnieć grupę Night Shift, a w jej wykonaniu Stormy Monday Blues.

Dla wielu osób z mojego pokolenia, którzy w latach 60. kształtowali swoją muzyczną świadomość, jednym z takich wydarzeń, które do dziś kultywujemy w naszej pamięci nie tylko muzycznej, ale i kulturowej, była polska premiera filmu Powiększenie, Blow Up, Antonioniego, w którym to filmie David Hemmings, grający główną rolę, w pewnym momencie udaje się do klubu muzycznego, a tam na estradzie gra zespół The Yardbirds. Wykonywali utwór Train Kept Rolling, a w trakcie koncertu nagle Jeffowi Beckowi zaczął szwankować wzmacniacz. Gitara się sprzęgała, technik nie mógł sobie z tym dać rady, Jeff się wściekł, walnął gitarą w podłogę, urwał jej gryf i gryf wyrzucił w stronę publiczności. A publiczność do tego momentu była w zasadzie bardzo nieaktywna i tak jakby niespecjalnie reagowała na to, co dzieje się na estradzie, chociaż to wykonanie Train Kept Rolling było bardzo dynamiczne i pełne takiej, powiedziałbym, pre-punkowej atmosfery. Z chwilą, kiedy gryf gitary znalazł się na parkiecie, rzucił się na nie cały tłum. Zdobywcą tego gryfu okazał się oczywiście główny bohater filmu, czyli wspomniany już David Hemmings. Z urwanym gryfem gitary Becka uciekł z klubu, wyszedł na zewnątrz, przeszedł kilka kroków po chodniku i cisnął niepotrzebny, jak się okazuje, mu zupełnie gryf gitary na podłogę. Brzdęk. I właśnie tym brzdękiem kończy się to nagranie, które Państwu zaprezentuję, bo to będzie właśnie fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Blow Up dotyczący tego wydarzenia.

Train kept rolling. Tu ważna jeszcze dodatkowa informacja, że wprawdzie gitara Jeffa Becka uległa zniszczeniu i przestała grać, no ale słychać było nadal, że zespół ma pełne brzmienie, bo to był ten czas, w którym The Yardbirds miało w swoim składzie dwóch gitarzystów, a tym drugim był Jimmy Page, który podtrzymał linię muzyczną swoją gitarą po owym niszczycielskim występie Jeffa Becka. A The Yardbirds stali się dla Jeffa Becka niewątpliwie taką trampoliną do jego późniejszej kariery, nie tylko w sensie czysto muzycznym, ale także i powiedziałbym komercyjnym, no bo The Yardbirds do dziś są uważani za pionierów fuzji bluesa, rocka i muzyki pop, bo taki też wymiar przybrała muzyka grupy The Yardbirds z chwilą, kiedy opuścił ją Clapton, a jego miejsce zastąpił Jeff Beck. Oto koronny przykład tego, co się stało z The Yardbirds po przejęciu gitarowego pierwszeństwa przez Jeffa Becka. Heart Full of Soul.

Jeff Beck i jego gitara to zjawiska absolutnie niezależne, trudne do zakwalifikowania, bo dzięki swojej wirtuozerii, a jednocześnie niezwykłej wyobraźni muzycznej, Jeff Beck wykreował swój własny świat gitarowego brzmienia. Przypomnę teraz trzy nagrania Jeffa Becka z okresu, ogólnie rzecz biorąc, Yardbirdsowego. Będą to kolejno Jeff's Boogie, The Nez Are Blue, znane również czasami jako Jeff's Blues, i trzecie nagranie Beck's Bolero. A więc trzy różne elementy kultury muzycznej. Boogie, Blues i Bolero. Jeff Beck z połowy lat 60.

Na marginesie niejako tych najważniejszych dokonań muzycznych Jeffa Becka z lat 60. i 70. przedstawię teraz utwór zatytułowany The Dog Presides. Główną rolę spełnia wokalista, jego ówczesny przyjaciel, do dziś jeszcze czynny przecież bardzo artysta, czyli Paul Jones. Warto od czasu do czasu sięgnąć do tych mniej znanych zakamarków muzycznej kariery słynnych artystów. I to jest właśnie ten przypadek. Paul Jones, Jeff Beck, The Dog Presides.

Przełom lat 60. i 70. to fantastyczny dowód tego, jak Jeff Beck potrafił swoją wirtuozerią gitarową połączyć naturalną tradycję grania bluesowego z czymś, co dotychczas było w zasadzie nieosiągalne i nierozpoznawalne. Oto dwa przykłady tego niezwykłego zjawiska, jakim stał się wówczas wśród blues fanów Jeff Beck. Z zespołem, w którym oprócz niego znaczącą rolę spełniał Rod Stewart, a także rolę gitarowo-towarzyską spełniał Ronnie Wood, czyli z Jeff Beck Group zrealizował dwa wiekopomne albumy zatytułowane Truth i Beck Ola. Z tego czasu wybrałem dwa bluesy, czyli Blues Deluxe i I Ain't Superstitious. A więc w roli głównej gitara Jeffa Becka, a w nie mniej istotnej głos Roda Stewarta.

epizod w zasadzie w karierze Jeffa Becka, ale dla mnie bardzo istotny, bo uważam, że to jest jedno z najciekawszych nagrań z przełomu lat 60. i 70. Utwór nosi tytuł Baraba Jagal, w nawiasie Love is Hot. Współautorem tego utworu jest też ówcześnie bardzo popularny i niewątpliwie też bardzo oryginalny artysta, czyli Donovan. Choć wydaje się, że obaj ci artyści są z zupełnie innych rejonów muzyki popularnej, to skojarzenie ich wyobraźni muzycznej właśnie w tym nagraniu wypadło absolutnie fantastycznie. Baraba Jagal, Jeff Beck Group z Donovanem.

0: zwykło się mówić, że relacje pomiędzy Ericiem Claptonem a Jeffem Beckiem były z gatunku tak zwanej szorstkiej przyjaźni. No ile w tym prawdy, nieważne ile w tym prawdy, ważne, że od czasu do czasu zdarzało się jednak, że ci dwaj artyści pojawiali się na jednej scenie i nie wyglądało na to, że chcą koniecznie z sobą konkurować i ścigać się, który lepszy. Na przełomie lat 70. i 80. była w Londynie taka cykliczna impreza zatytułowana The Secret Policeman Ball. Na jednej z nich pojawili się na jednej estradzie dwaj wspaniali gitarzyści, Jeff Beck i Eric Clapton. Z tego koncertu chciałbym przypomnieć jeden z prawie takich firmowych numerów Jeffa Becka, chociaż to nie jest jego kompozycja, tylko Stinga, zatytułowane 'Cause We've Ended as Lovers'. Proszę zwrócić uwagę na tak zwanego konferansjera, który zapowiada artystów. O ile dosyć wyraźnie i prawidłowo ogłosił wstąpienie na scenę Jeffa Becka, drugi artysta został przez niego nazwany, a zresztą proszę Państwa, proszę posłuchać.
1: Ladies and gentlemen, Jeff Beck and Eric Clapton.

Och, no widzę, że zbliża się nieubłaganie ten moment, w którym trzeba będzie kończyć audycję, ale jeszcze tyle miałbym do zaprezentowania. Proszę się więc spodziewać, że w tych czy w innych audycjach, które będę przygotowywał, będzie muzyka Jeffa Becka brzmiała. A ten chciałbym zakończyć dwoma przykładami współpracy gitary Jeffa Becka z ludzkim głosem. Ten pierwszy ludzki głos to głos pani Imelda May, znakomitej wokalistki irlandzkiej, z którą Jeff Beck nagrał szereg wspaniałych numerów, począwszy od gatunku rockabilly, poprzez swing, aż po właśnie coś takiego, co nie daje się precyzyjnie określić. Ten utwór może zabrzmieć tylko tak, dzięki temu, że jest tutaj gitara Jeffa Becka i głos Imelda May. Black.

0: Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa raz jeszcze połączenie niezwykłego brzmienia gitary Jeffa Becka z niezwykłym, niepowtarzalnym głosem ludzkim, tym razem głosem męskim. Tom Jones i Jeff Beck w tradycyjnym standardzie bluesowym Going Down Slow. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Man, I done enjoyed things that kings and queens will never have. Things they could never get. Things they don't even know about. Like living.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski Trójomuszce. Witają Państwa zupełnie niespodziewanie.
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: To już ostatni wakacyjny barszcz w tym sezonie, tak się złożyło.
0: Miejmy nadzieję, że nie jest to ostatni barszcz.
1: Ja też mam taką nadzieję, że nie, bo już mam pomysły na nowe, ciekawe i niespodziewane tematy.
0: Tym bardziej, że zbliża się jesień, a wraz z jesienią całe mnóstwo muzycznych premier, z którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić.
1: A tymczasem piosenka sprzed kilku lat, która ostatnio towarzyszyła nam w drodze i jakoś tak nam się przypomniała. Mika Urbaniak ze swoją mamą, Urszulą Dudziak oczywiście, w piosence Pójdę wszędzie z tobą.

0: Prawda, że to taka w sumie wiosenna piosenka jest?
1: Bardzo.
0: Ale na koniec wakacji też może być. Będę przy tym obstawać.
1: Dobrze, warto trwać przy swoich przekonaniach. Ja, jak już ostatnio wspominałem, w lato jakoś zupełnie wyjątkowo słucham sobie głównie rhythm and bluesa i soulu. No, a jeden z moich ulubionych artystów, który wydaje dla wytwórni Stax, wydał ostatnio zupełnie nową piosenkę i do tej nowej piosenki przejdziemy za chwilę, ale jak już rozmawiamy o wytwórni Stax, to trudno byłoby się obejść bez postaci Otisa Reddinga, który właśnie dla Staxu wydawał i jego przedwczesna śmierć niemalże doprowadziła do upadku całej wytwórni. Otis Redding w piosence Hard to Handle.

A ja wracam do trochę lżejszej tematyki i to będzie zespół z Ostrzeszowa, który już tutaj był prezentowany w naszej audycji. Nazywa się OVE przez V od Overview Effect. I chłopaki wypuścili do tej pory tylko dwa single, ale z niecierpliwością czekam na więcej, bo bardzo mocno im kibicuję. Tym razem będzie to utwór AB Okuta.

0: Ja na chwilę jeszcze trzymam się klasycznych kawałków.
1: Ale pochwal chłopaków ze Strzeszowa, prawda, że są cudni. Wiecie państwo, że tam ich jest z 9 na scenie i zagrali do tej pory jeden koncert gdzieś tam w tym Ostrzeszowie. Kurczę blade.
0: Myślę, że są absolutnie wspaniali i mam wrażenie, że taka muzyka na szczęście znowu robi się modna, a świadczy o tym chociażby fakt, że wszyscy członkowie tego zespołu to naprawdę bardzo młodzi ludzie, a jeżeli młodzi ludzie grają taką muzykę, to znaczy, że taka muzyka robi się modna.
1: A ja już wiem, co to jest Abe Okuta.
0: Co to jest Abe Okuta?
1: To jest miasto w Nigerii, czyli prawdopodobnie bardzo źle to wymawiam.
0: A może to trzeba przeczytać od końca?
1: Spróbuj.
0: Nie będę próbował, zapowiem natomiast kolejną piosenkę i będzie to największy przebój Clarence'a Cartera. Piosenka nosi tytuł Slip Away.

A teraz będzie Jungle, który ostatnio nieprawdopodobnie poprawiło mi humor swoją nową płytą, która wyszła dosłownie kilka dni temu. I dawno tak dobrze mi się nie słuchało płyty w całości, jak właśnie tej nowej płyty zespołu Jungle. Album nosi tytuł Loving in Stereo, a utwór, który wybrałam, to Time.

0: prawda, że wpada w ucho.
1: Bardzo mi się podoba i jest to taka muzyka faktycznie do posłuchania. Dużo muzyki w muzyce.
0: I bardzo dobrze się przy tym sprząta. Można sprzątać i tańczyć jednocześnie i naprawdę działa. Tak próbowałam.
1: A jak człowiek nauczy się melodii, to można również pośpiewać. Znaczy właściwie razem, zupełnie niespodziewanie, udaliśmy się do kina na nową odsłonę filmu Kosmiczny Mecz. No i nie rozczarowałem się muzycznie, bo zazwyczaj w tego rodzaju filmach muzyka jest doskonała, a szczególnie moją uwagę zwrócił kawałek wykonywany przez Kirka Franklina i Little Baby. I gdyby wyobrazić sobie dzisiejsze połączenie hip-hopu z trapem i z gospel, to brzmiałoby to mniej więcej w ten sposób. Piosenka nosi tytuł We Win.

być może Państwo znają, a jeśli Państwo nie znacie, to uważam, że bardzo warto poznać postać coraz bardziej popularnej wokalistki, ale nie tylko, bo również gitarzystki i pianistki, która występuje pod pseudonimem Her, czyli H.E.R. Tak naprawdę nazywa się Gabriela Sarmiento Wilson i na chwilę obecną ma jedynie 24 lata, a w 2016 wydała pierwszą swoją epkę pod tym właśnie pseudonimem, a ostatnio specjalnie wraz z firmą Fender opracowali jej własną wersję gitary Stratocaster. Her w piosence Fate.

0: A teraz będzie mocna babska kontra z naszego rodzimego rynku, czyli Kasia Moś. A tutaj przydarzył się taki numer, który Kasia Moś wykonuje w duecie z Jareckim. I jest to może nieco popowa odsłona, ale już taka w szlachetniejszym stylu. Troszeczkę mi tutaj mrozem zalatuje, ale bardzo się cieszę,
1: takim wykonawcą, czyli że zima idzie.
0: Tak, takim wykonawcą mrozem. Mrozem mroźnym jeszcze nie. I kurczę, mam ogromną nadzieję, że Kasia Moś pójdzie w tą stronę, bo uważam, że jej głos doskonale się do takiej muzyki nadaje. Posłuchajcie Państwo, utwór zatytułowany Dobre moce.

Ja wrócę na chwilkę do wokalistki występującej pod pseudonimem Her. Chciałem Państwu zaprezentować, co by się wydarzyło, gdyby Her zagrała z jednym, z moim zdaniem, najznakomitszych wykonawców muzyki. Właściwie trudno to określić, czy to jest country, czy to jest soul, a może to jest soul i country. W każdym razie Chris Stapleton doskonale porusza się właściwie w każdej stylistce, w której przychodzi mu grać, i to nagranie, myślę, doskonale to pokazuje. Her i Chris Stapleton w piosence Hold On.

0: A teraz, drogie dzieci, zatkajcie uszy albo wyłączcie radyjka, ponieważ przechodzimy do części, gdzie będą trzy ostatnie utwory i w każdym z nich są brzydkie słowa. Więc jeżeli są tu jakieś osoby, dla których to nie jest wskazane, to prosimy o zatkanie uszu.
1: Masz takie poczucie, że zapowiedziałaś to, że je wytłumaczyłaś i możemy śmiało przystąpić do celebracji tychże utworów.
0: Tak, do części dla dorosłych.
1: Tak jest. A mogę ja to zapowiedzieć?
0: Proszę bardzo.
1: Przed Państwem Billie Eilish z jej najnowszej płyty. Piosenka nosi tytuł NDA i nie wiem jak Państwo, ale ja słyszę tutaj wyraźne wpływy Ludwika Göranssona.

0: Jakby ktoś z Państwa nie wiedział, to NDA to jest taka umowa o zachowaniu poufności, którą się podpisuje przy robieniu grubych biznesów zazwyczaj. Ale takich samych chudszych chyba też. A teraz będzie zupełnie przypadkowe odkrycie nasze, związane z tym, że zaczęliśmy oglądać serial zatytułowany Atypowy, który można zobaczyć na Netflixie i serdecznie polecam, bo jest fantastyczny. Jest też w nim dużo dobrej muzyki, a między innymi zespół Two Feet z utworem Go Fuck Yourself.
1: Doskonały tytuł.

0: prawdopodobne, że na państwa też zadziała uwalniająco i że wydarzą się takie chwile w państwa życiu, że ten refren może się bardzo przydać.
1: Powiem szczerze, że być może wyda się on państwu, w sensie ten refren na samym początku, kompletnie ordynarny, ale przyniósł nam, a przynajmniej mi, ukojenie i była to na pewno piosenka ostatniego tygodnia.
0: Utwór, który chcemy zaprezentować, to najnowszy singiel Marii Peszek i może nie będziemy już mówić tego tytułu, sami państwo usłyszycie w refrenie i tym bardzo, bardzo, bardzo optymistycznym akcentem żegnamy się z państwem w ostatnim wakacyjnym barszczu.
1: Mamy nadzieję usłyszeć się z państwem za tydzień. Tymczasem piosenki specjalnie dla państwa prezentowali dziś zupełnie niespodziewanie
0: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

1978 roku albumie Creamów zatytułowanym Wheels of Fire. No a potem Clapton wielokrotnie wracał do tego utworu w swoich koncertach. Byli też i inni artyści, którzy zabierali się za obróbkę White Room, no a całkiem współcześnie, bo już w XXI wieku, a konkretnie w 2021 roku, nagrali ten utwór członkowie zespołu Deep Purple. Jak wypadnie ta konfrontacja oryginału z nową wersją po ponad pół wieczu? Posłuchajmy.

Słuchamy w tej audycji propozycji słuchacza Wierszego Cienia Bluesa, pana Andrzeja Marchewicza, który zaproponował, żeby wersje słynne różnych standardów bluesowych czy rockowych uzupełnić ich wersjami późniejszymi, czyli bardziej współczesnymi. Kolejna propozycja to Hey Joe. To jest niewątpliwie epoka muzyki XX wieku i oczywiście ta wersja Hey Joe Jimiego Hendrixa tutaj nasuwa się jako coś oczywistego, choć i wcześniej Hey Joe było wykonywane chociażby przez samego autora, kompozytora tego utworu, czyli Billego Robertsa. No ale wybór Hey Joe w wykonaniu Hendrixa wydaje się być oczywistością. Ta druga wersja, późniejsza, też jest z XXI wieku. W 2015 roku Otis Taylor pomieścił Hey Joe w swojej wersji na albumie zatytułowanym Hey Joe Opus Red Meat. Atrakcją tego nagrania niewątpliwie jest współudział w nim Warrena Haynesa. Zresztą to jest dla mnie bardzo taka sentymentalna podróż w niedaleką przeszłość, bo obaj ci artyści wystąpili w 2016 roku na Suwałki Blues Festival, no i tam całkiem niespodziewanie dla Otisa Taylora Warren Haynes nagle pojawił się w trakcie jego koncertu z gitarą, no i włączył się w wykonanie koncertowe Hey Joe. Otis Taylor był ogromnie tym wzruszony. A więc Hey Joe Jimiego Hendrixa i Hey Joe Otisa Taylora.

Kolejna propozycja pana Andrzeja Marchewicza, naszego słuchacza, jest propozycją zaczerpniętą z repertuaru naszego ojca bluesa, czyli Tadeusza Nalepy. No, nie dziwię się, że modlitwa, bo to jest niewątpliwie jeden z najistotniejszych numerów, nie tylko wymyślonych przez Tadeusza Nalepę, ale być może i w kontekście całej muzyki popularnej XX wieku w Polsce modlitwa też jest czymś bardzo, bardzo istotnym. I to jest taka oczywista oczywistość. Ale to drugie nagranie już wywołało u pana Andrzeja pewne wątpliwości, bo napisał: tu mam problem. Kiedyś ten utwór słyszałem w pana audycji wykonany w języku angielskim. Bardzo to wykonanie mi się podobało, ale wykonawcy nie znam. Muszę panu, panie Andrzeju i państwu powiedzieć, że w pierwszej chwili ja też jakoś nie mogłem pozbierać się w swojej pamięci i nie bardzo pamiętałem, cóż to takiego było, no ale od czego jest moje niezłomne archiwum? Oto, proszę państwa, w 2011 roku przebywał w Polsce, zresztą od czasu do czasu tu bywa, bo zdaje się, że jest żonaty z Polką, australijski poeta, taki bard, no także troszkę gitarzysta i śpiewak, Noel Coots. I ów Noel Coots przetłumaczył, pewnie z pomocą małżonki, modlitwę Tadeusza Nalepy na angielski i wykonał ten utwór, nagrał z towarzyszeniem świetnego naszego pianisty Jacka Prokopowicza. No więc modlitwa. Oryginał Tadeusza Nalepy z ulubionego mojego koncertu z 1986 roku i w wersji studyjnej, w wersji Noela Coots'a, Nowozelandczyka z tekstem angielskim.

Kolejna propozycja pana Andrzeja Marchewicza wydała mi się na pierwszy rzut oka dosyć ryzykowna. Percy Sledge, ok. Michael Bolton. Ojej, pomyślałem sobie, Michael Bolton. Czy ja w ogóle mam jakiekolwiek nagranie Michaela Boltona? Okazało się, że właśnie nie. No więc musiałem pozyskać utwór When a Man Loves a Woman w wykonaniu tego artysty obdarzonego anielskim głosem. Percy Sledge, oryginał. Wydaje mi się, że to jest taki sztandarowy numer Percy'ego Sledge'a, chociaż przecież miał on w swoim dorobku kilka znakomitych płyt. A jeśli chodzi o Michaela Boltona, no cóż, nie znam jego biografii dogłębnie. Wiem, że o ile Percy Sledge miał numer jeden z tym numerem w 1966 roku, o tyle Michael Bolton pojawił się na pierwszych miejscach list przebojów z tym, że właśnie nagraniem w ćwierć wieku później, czyli w 1991 roku. No więc dwa razy When a Man Loves a Woman, Percy Sledge i Michael Bolton.

Jak wspominałem na początku tej audycji, pan Andrzej Marchewicz, współautor tego wydania Pierwszego Odcienia Bluesa, jest wielkim fanem Johna Mayera. Nic więc dziwnego, że wśród wybranych przez niego nagrań znalazło się także nagranie Johna Mayera, ale nie jako oryginał, tylko jako tak zwany cover, bo Mama Talk to Your Daughter to jest kompozycja J.B. Lenoira, jednego z tych artystów, których John Mayer bardzo cenił i którego odejście z tego świata w 1967 roku nawet uwiecznił, dedykując JB specjalną pieśń, specjalne nagranie. To była kompozycja Johna Mayera I'm Gonna Fight For You, JB. Zabawną rzeczą jest, o czym piszą kronikarze, że w Ameryce nazwisko tego artysty było wymawiane J.B. Lenoir, natomiast John Mayer wymawiał je z francuska, J.B. Lenoir. No to taka właśnie anegdota. Mama, talk to your daughter, J.B. Lenoir i John Mayer. Mama!

Pięknie kończy swój zestaw pan Andrzej Marchewicz utworem Black Magic Woman. Z tym, że pan Andrzej zaproponował dwie wersje, wersję Santany i Snowy'ego White'a. I tu ja sobie pozwoliłem na lekką korektę. Bo wydawało mi się, że wersja Snowy'ego White'a jest tak wtórna do oryginału, a oryginał to przecież wersja Petera Greena, że postanowiłem zamienić porządek i jako pierwszy ten oryginalny utwór zaprezentować nagranie Petera Greena z grupą Fleetwood Mac, a dopiero potem Santanę. No, myślę, że pan Andrzej mi to wybaczy. A ja, dziękując mu za to piękne zestawienie, kłaniam się także słuchaczkom i słuchaczom. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Kama Dubamba. Nosi ono tytuł Niałe. Nie wiem, co znaczy Niałe, ale brzmi równie pogodnie jak wszystkie nagrania orkiestra Baobab.

I've been waiting in San Francisco to know.

feel better.

jeszcze dochodzi taki oto fakt, że na początku swojej kariery został namówiony do zrealizowania kilku nagrań pod pseudonimem Little Joe Cook. Ot tak po prostu, żeby Brytyjczycy myśleli, że mają do czynienia z nieznanym amerykańskim, prawdziwym, śpiewającym bluesmenem. A tymczasem okazało się, nie wiem, czy o tym nie wiedzieli menadżerowie ówcześni Chrisa Farlow, że w Stanach Zjednoczonych istnieje, żyje, występuje i nagrywa prawdziwy Little Joe Cook. Znacznie starszy od Chrisa Farlow, bo urodzony w 1922 roku, bardzo długo ciągnął swoją karierę, bo odszedł dopiero w 2014. Little Joe Cook, prawdziwe nazwisko Joseph Cook, oscylował pomiędzy gospel, soulem i bluesem. I po prostu dla czystej faktografii chciałbym teraz, żebyśmy wspólnie posłuchali jednego nagrania Little Joe Cooka gdzieś z lat 50. Nagranie to nosi tytuł These Lonely Tears.

Jeśli o mnie chodzi, wolę jednak Chrisa Farlow i pod prawdziwym nazwiskiem, i jeśli chodzi o wykonawcę, bo jego głosisko, bo tak to trzeba określić, ten jego aparat, towarzyszy mi od ponad pół wieku w różnych muzycznych konfiguracjach tego artysty. No a poza tym mam osobisty, sentymentalny stosunek do występów scenicznych Chrisa Farlow, bo miałem kilkakrotnie okazję z nim współpracować w tym sensie, że wychodziłem na scenę i mówiłem dobry wieczór Państwu, a potem

ryczałem, Chris Farlow. Po raz pierwszy zdarzyło mi się ten bliski kontakt zawrzeć w 2004 roku, kiedy to miesiąc po swoich 64 urodzinach Chris Farlow wystąpił w Warszawie i tak pięknie zaśpiewał swój największy przebój Out of Time.

Chris Farlow jest, jak sądzę, jeszcze do dziś przyjacielem Andrzeja Malcharka, naszego fantastycznego gitarzystę i animatora życia bluesowego ze Szczecina. I on też, na ile pamiętam, był animatorem przyjazdu Chrisa Farlow i występu w Warszawie. Pamiętam, że Chris przyjechał ogromnie zmęczony jakąś bardzo długą podróżą, być może właśnie że ze Szczecina, i w jednej ze i w którejś zapowiedzi przed kolejną piosenką podczas tego koncertu narzekał strasznie na polskie drogi, ale śpiewał świetnie. Jeszcze jedno nagranie właśnie z tej trasy i z tego koncertu. Blues as blues can get. Chris Farlow.

Najpiękniejsze muzyczne wspomnienia jednak mam z Chrisem Farlow jako z członkiem grupy Colosseum. Jego koncert z Colosseum podczas Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte uważam za jedno z najwspanialszych wydarzeń muzycznych, jakiego udało mi się być świadkiem. To był rzeczywiście niezwykły koncert, uczta muzyczna. Rzadko używam tego określenia, ale wydaje mi się, że w tym przypadku jest ono w pełni usprawiedliwione. I tak się przyjemnie składa, że w okolicach 80. urodzin Chrisa Farlow, a ma to miejsce 13 października 2020 roku, ta rocznica urodzin, ukazuje się album zatytułowany Live 71. To jest płyta grupy Colosseum, nawiązująca do owego chyba najsłynniejszego albumu Colosseum, który nosił tytuł Live i został wydany w 1972 roku. A teraz w 2020 ukazuje się zestaw nagrań z tej samej trasy zespołu Colosseum, ale z nieco innych koncertów. To była trasa głównie po brytyjskich kampusach uniwersyteckich. Na tej płycie z 2020 roku jest kilka nagrań koncertowych zarejestrowanych na University of Kent. Nie dość, że to są trochę inne wersje niż te znane z tej słynnej płyty, to występuje tu także jedno nagranie, którego nie znajdziemy na tym oryginale z lat 70. Proponuję w związku z tym teraz Państwu posłuchanie długiej, bo to będzie prawie 23 minuty, wiązanki dwóch nagrań z koncertu Colosseum z 12 lutego 1971 roku z University of Kent. Walking in the Park i to, o którym mówiłem. The Machine Demands a Sacrifice. Oddajmy się misterium muzycznemu grupy Colosseum z Chrisem Farlow jako wokalistą w roli głównej.

Towarzyszący Chrisowi Farlow kobiecy głos w tym nagraniu należy do Anny Gracie, brytyjskiej wokalistki, takiej troszkę bluesowej, troszkę popowej, ale chyba najbardziej związana jest z takim lekkim jazzowym klimatem. Jak ona brzmi solo? No tak po prostu dla porządku posłuchajmy, jak Anna Gracie wykonuje słynną kompozycję Prince'a Cream.

Zakończymy ten benefis Chrisa Farlow związany z jego 80. rocznicą urodzin duetem, w którym Chrisowi Farlow towarzyszy Van Morrison. Albo może i odwrotnie, że Vanowi Morrisonowi towarzyszy Chris Farlow, bo jest to nagranie z płyty firmowanej przez Vana Morrisona. Ale tytuł tej piosenki myślę, że może być hasłem obu tych wykonawców. Born to Sing. Van Morrison i Chris Farlow. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

podwójne fanfary. Fanfary dla patrona. Mario Sowa.

Mario napisał do mnie jesienią 2025 roku taki oto liścik. Dzień dobry, panie redaktorze. Trafiło mi się kilka dni urlopu i pomyślałem, że może uda mi się znaleźć coś godnego pańskiej uwagi, co mógłby pan zaprezentować w jednej ze swoich audycji. Tutaj się wtrącę, że przecież chodzi nie tyle o moją uwagę, ile o uwagę rzesz słuchających naszej audycji. I ja też mam nadzieję, że to, co zaproponował Mario, będzie godne państwa uwagi. No i teraz cytuję dalej treść listu. Staram się słuchać Boba tak często jak mogę, ale nie wiem, czy w takiej formie już któraś z audycji przypadkiem nie była prezentowana, bo chodzi mi o akustyczne utwory z gatunku około bluesowego. Przez tydzień wynotowałem ciekawsze piosenki zasłyszane w stacjach amerykańskich, no i stąd te propozycje. Trochę ze wstydem przyznaję, pisze Mario, że niektórych z tych artystów usłyszałem po raz pierwszy i nic o nich nie wiem, ale pana te nazwiska pewnie nie zaskoczą. Owszem, jest tu kilku gigantów jak Rory Gallagher, Stevie Ray Vaughan czy Johnny Winter, których uwielbiam, no ale większość jest mi obca. Jak zawsze ciekaw jestem pańskiego wyboru i mam nadzieję, że słuchaczom też coś przypadnie do gustu. No więc kiedy zapoznałem się z listą Mario, to już wiem, że przypadnie państwo do gustu, nawet jeżeli nie są państwo zwolennikami wyłącznie akustycznego podejścia do grania bluesa na gitarze. Na pozycji numer 1 listy Mario znajduje się Jerome Paxton. Kalifornijczyk, urodzony w 1989 roku, ale z korzeniami z Luizjany. Właśnie dziadek, który urodził się w Luizjanie, natchnął Jerona dobrą bluesową aurą i dziadkowe fascynacje tak głęboko zapadły w duszę Jerona, że postanowił on swoje życie wypełnić też taką misją podtrzymywania bluesowych i bardzo zamierzchłych korzeni we własnej działalności, we własnych nagraniach. Muszę też powiedzieć, że w tym przypadku miałem pewien problem, bo Mario napisał, że chciałby usłyszeć w wykonaniu Jerona Paxtona utwór Too Much Weed. No i proszę sobie wyobrazić, jakie przeżywałem męki, kiedy się okazało, że takiego utworu w mojej bibliotece nie ma. Ale potem się okazało, że drobna literówka tutaj zaważyła, bowiem tytuł tego utworu brzmi nie Too Much Weed, a So Much Weed. I oto on, Jerome Paxton.

Kolejny wykonawca z listy Mario Sowy, Chris Smither. Tutaj mam bardzo osobisty stosunek do nagrań i w ogóle do tego artysty, o czym za chwilkę, bo teraz posłuchajmy nagrania zatytułowanego What They Say, w którym Chrisowi towarzyszy Loudon Wainwright III. Ten utwór pochodzi z wydanego w 2014 roku albumu Still on the Levee. Chris Smither z Loudonem Wainwrightem III.

A teraz pozwolę sobie na lekkie zboczenie z listy patrona, ale zboczenie usprawiedliwione, bowiem chciałem się podzielić moim sentymentalnym wspomnieniem ze spotkaniem z Chrisem Smitherem, a było to przed laty, w 1971 roku. Była to moja pierwsza wizyta na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie, gdzie właśnie Chris Smither reprezentował Stany Zjednoczone. Poprzedniego roku wydał album zatytułowany I'm a Stranger Too, przywiózł tę płytę ze sobą do Sopotu i obdarował mnie jednym egzemplarzem, a ja mu w zamian sprezentowałem kilka płyt polskich nagrań, w tym chyba dwa albumy Maryli Rodowicz. Z tego albumu zaprezentuję Państwu utwór zatytułowany Love You Like a Man, który dwa lata później przejęła do swojego repertuaru Bonnie Raitt. Tym razem zatytułowała ten utwór Love Like a Man. Oto oryginał w wykonaniu Chrisa Smithera.

Sufoli jest przede wszystkim jednak znana jako gitarzystka, umownie nazwijmy to, elektryczna. No ale od czasu do czasu też chcę pokazać, że akustyczna forma muzykowania i nagrywania nie jest jej obca. W 2024 roku nagrała album poświęcony bluesowej legendzie, czyli Memphis Mini. Ta płyta nosiła tytuł One Guitar Woman i z niej Sufoli zagra i zaśpiewa Nothing in Rambling.

I znowu pozwalam sobie na lekkie zboczenie ze szlaku wyznaczonego przez Mario Sowę, bo zażyczył on sobie utwór Thumb a Ride w wykonaniu Big Daddy Wilsona. A ja sobie pomyślałem, że skoro właśnie teraz, czyli jesienią 2025 roku, zakończyły się nagrania do nowego albumu Big Daddy Wilsona z Bartem Szopińskim, że może wybaczy mi Mario i dzięki temu też duet Big Daddy'ego i Bartka Szopińskiego zyska dodatkową, drobną, bo drobną, ale promocję. Oto Bart Szopiński i Big Daddy Wilson w utworze My Imagination. Thank you.

Kolejny akustyczny gitarzysta to Matt Anderson. Matt Anderson jest Kanadyjczykiem, aktywnym od początku XXI wieku. Na przestrzeni dwudziestolecia 2004-2025 nagrał 16 płyt, więc to artysta niezwykle aktywny. Ma też na swoim koncie szereg wyróżnień w kanadyjskim środowisku bluesowym. Z albumu House to House 2022 rok Matt Anderson zaprezentuje nagranie Other Side of Goodbye.

Kolejna dama na liście Mario Sowy to Rory Block. Podobnie jak Sue Foley, nagranie, które Państwu zaprezentujemy, pochodzi z albumu będącego swojego rodzaju hołdem złożonym przez Rory Block, słynnej Bessie Smith. Album nosił tytuł A Woman's Soul, A Tribute to Bessie Smith. I z tej płyty Mario wybrał utwór zatytułowany Gimme a Pigfoot and a Bottle of Beer, Rory Block.

Kolejne nagranie to najdłuższy fragment w tej audycji. Mario zaproponował niezwykle dramatyczną kompozycję Warrena Haynesa, oczywiście w jego wykonaniu, z albumu Government Mule zatytułowanego Heavy Load Blues.

z tej współczesności sięgamy teraz do zamierzchłej przeszłości, czyli do płyt Rorego Gallaghera. Album Cleveland Calling zawiera takie oto akustyczne nagranie Rorego. Nosi ono tytuł Should Have Learned My Lesson.

0: that's the kind of song I like to hear. That's about a nice lady, right?
1: A i znowu proszę Mario o wybaczenie, że tym razem troszeczkę zboczę z listy oryginalnej, bowiem na pozycji 10 umieszczone zostało nagranie Deep River Blues, a taki w zasadzie standard muzyki folkowej czy country folkowej z Ameryki. Mario zażyczył sobie wykonanie Doka Watsona, a ja sobie pomyślałem, że warto zaprezentować bardzo współczesne wykonanie i to wykonanie na niezwykle wysokim poziomie. Tommy Emmanuel, uważany przez wielu specjalistów za jednego z najwybitniejszych współczesnych akustycznych gitarzystów, ma w swoim repertuarze oczywiście też Deep River Blues. A w tym nagraniu dodatkową atrakcją jest jeszcze udział głosu ludzkiego należącego do Jasona Isbella. Deep River Blues.

w swoim liście jako taką oczywistą oczywistość wymienił Mario Stevie'ego Raya Vaughana. I teraz przychodzi kolej na nagranie tego właśnie artysty, a nagranie też oczywiście akustyczne, chociaż Stevie Ray przede wszystkim kojarzy nam się z wspaniałym, bardzo autorskim brzmieniem gitary elektrycznej. Utwór nosi tytuł Life by the Drop i to jest swojego rodzaju hołd złożony przez Stevie'ego Raya jego nauczycielowi i mentorowi z młodości, czyli Doyle'owi Bramhallowi, seniorowi, który skomponował ten utwór. I tutaj w tym miejscu pozwolę sobie zdublować to nagranie, żeby mieli Państwo pełnię obrazu, na czym polegała spuścizna Doyle'a Bramhalla w kontekście działalności Stevie'ego Raya. Stevie Ray, wersja akustyczna, a zaraz potem wersja elektryczna, którą firmuje Doyle Bramhall.

Zbliżamy się powoli do końca listy Mario Sowy, naszego patrona, który ułożył program tej audycji. Teraz posłuchamy Erika Johanssona. To przede wszystkim artysta, który jest znany i ceniony jako no, taki trochę nietypowy wirtuoz z kręgu blues rocka czy rock bluesa, ale oczywiście, jak każdy wytrawny gitarzysta, potrafi także zademonstrować swoją wirtuozerię w wersji akustycznej. Erik Johansson zaprezentuje stary blues Son House'a zatytułowany Death Letter.

Słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów, Jan Chojnacki, redaktor cyklu Wierszy Odcień Bluesa. Jakiś czas temu wykonałem audycję właśnie w cyklu Wierszy Odcień Bluesa poświęconą sprawie psiej, czyli różne okołobluesowe piosenki związane z naszymi najlepszymi przyjaciółmi, czyli z psami. No i podniósł się raban straszny. Panie Janku, skoro już jest coś o psach, to powinno być też o kotach, bo my kociarze też jesteśmy bardzo istotną warstwą społeczną. A poza tym koty też doczekały się przecież wielu wspaniałych muzycznych interpretacji. No dobrze, kociarki i kociarze, to dzisiaj będzie o kotach. I na początek coś tak najbardziej naturalnego, czyli utwór zatytułowany po prostu The Cat, czyli kot. Całkowicie instrumentalny, ale wirtuoz Hammonda, czyli Jimmy Smith, który jest autorem tego utworu, postarał się przenieść na warstwę instrumentalną to, co w kocie jest chyba najistotniejsze, czyli kocią duszę. Jimmy Smith, The Cat.

bardzo historycznie dla mnie ważnym numerem związanym z kocią materią jest nagranie Briana O'Gara i jego The Trinity Hen z 1967 roku, nagranie zatytułowane The Black Cat. Nagrania Briana O'Gara z tego właśnie okresu kojarzą się przede wszystkim z głosem Julie Driscoll, a to jest nietypowe, bo nie dość, że Brian O'Gara jest tutaj, tak jak we wszystkich swoich pozostałych realizacjach, no, głównym twórcą muzycznym, czyli brzmienie jego instrumentów klawiszowych dyktuje kształt nagrań, to tutaj jest on również wiodącym wokalistą. Posłuchajmy więc nagrania Black Cat i wzruszmy się. Tu zwracam się do słuchaczek i słuchaczy z mojego pokolenia. One, two...

Ten tytuł zawsze wzbudzał ogromną moją sympatię. Walking My Cat Named Dog, czyli spacer z moim kotem, który nazywa się pies. Norma Tyniga, autorka tego utworu i jego wykonawczyni, mieszkała w połowie lat 60. w Nowym Jorku, w takiej części miasta, w której to właściciele apartamentów nie pozwalali, by ich lokatorzy mieli psy. Norma Tyniga musiała się temu podporządkować, no więc nazwała po prostu swojego kotka piesek, dog. I nie dość tego, że nazwała, to jeszcze napisała świetną piosenkę, która stała się w 66 roku sporym przebojem po obu stronach Atlantyku i w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Nie jest to może piosenka stricte bluesowa, ale także kołysząca, więc myślę, że Norma Tyniga ze swoim pięknym głosem pięknie wpasuje się w nasze bielsze odcieniowe nastroje.

0: Znaczenie czarnego kota, czyli black cat w tradycji wszystkich narodów, no jest powszechnie znane i zazwyczaj kojarzy się jednak z jakimiś przesądami. Stąd też bogato black cat, czyli czarny kot, jest prezentowany w dorobku artystów na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, także tych z kręgu bluesa. A myślę, że taka najbardziej znana w kręgu słuchaczek i słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa wersja to jest wersja zaproponowana przez trzech gigantów bluesa, czyli Alberta Collinsa, Roberta Craya i Johnny'ego Copelanda, pochodząca z ich wspólnej płyty zatytułowanej Showdown. Oto właśnie Black Cat Bone w ich wykonaniu.
1: Yeah, Johnny, what's happening, man?
2: What's going on, man?
1: Oh, man, it's all right.
2: Tell me something, Albert. Whatever happened to Hop Wilson, man?
1: Well, Hop left us, man.
2: He did. Boy, he sure used to play that guitar over at the Red Lily Q.
1: Yeah, he laid that steel in his lap. He was getting down, man.

Bezdomne koty, takie dzikie, zwane w języku angielskim stray cats, doczekały się no, nie lada wyróżnienia, bo przecież zespół Stray Cats osiągnął szczyty popularności i jawić się może jako główny przedstawiciel kociej muzyki w muzyce współczesnej. Ale nie będziemy dziś słuchać The Stray Cats, tylko utworu, który nawiązuje do tego właśnie określenia. A będzie to nagranie zatytułowane Stray Cats and Wild Dogs, czyli dzikie koty i dzikie psy. A autorem tego nagrania jest no, chyba niespecjalnie znany zespół Big Rooney and the Doghouse. I to jest orkiestra, powiedziałbym, skandynawska, chociaż są tam również Duńczycy, a oni nie zawsze chcą być traktowani jako przedstawiciele Skandynawów. W każdym razie mieszanka norwesko-szwedzko-duńska w roli głównej wokalista Rune Meiren. Przypomnę, nazywają się Big Rooney and the Doghouse i specjalizują się w takich okolicach bluesa, rocka i rockabilly, dodając do tego nietypowych, trochę takich punkowo-garażowych rozwiązań muzycznych. Ale wszystko to brzmi bardzo ciekawie. A więc Stray Cats and Wild Dogs w wykonaniu Big Rooney and the Doghouse.

Uspokójmy teraz nastrój i oddajmy się kołysaniu, które zaproponuje Toni Price. To artystka, która kojarzy w swojej twórczości pięknie folk, blues i trochę nastroju country, ale w tej piosence przede wszystkim zwraca uwagę na relacje między ludzkie i między zwierzęce, które nie zawsze są idylliczne. Cats and Dogs to jest takie określenie angielskie, które wskazuje na to, że panuje między bohaterami danej opowieści niezbyt pokojowy nastrój. Choć muzyka, którą prezentuje Toni Price, powinna zawsze i wywołuje raczej pogodne nastroje.

W 2007 roku mój ulubiony gitarzysta Ray Cooder zrealizował album zatytułowany My Name is Buddy. To jest taki koncept album, muzyka ze słowami nawiązująca do jednej z największych tragedii ekonomicznych, jaką przeżyły Stany Zjednoczone jeszcze przed II wojną światową. Ale nie będziemy się wgłębiać w szczegóły tej historii, tylko przywołam teraz z tego albumu utwór zatytułowany Red Cat Till I Die, czyli Pozostanę czerwonym kotem aż do śmierci. Jednym z bohaterów tej opowieści jest Buddy Red Cat. I on właśnie opowiada swoją historię. Ray Cooder.

I jeszcze jedno nagranie poświęcone kotkowi, małemu kotkowi w dodatku, Little Kitten. Wykonawcą jest John Mayall, który także jest kompozytorem tego utworu, a pochodzi on z albumu The Latest Edition z 1974 roku.

Teraz będzie pieśń o wielkim czarnym kocie, Big Black Cat. Wykonawczynią jest Sister Pat Hall, artystka w zasadzie kompletnie zapomniana i tak naprawdę w czasie, kiedy występowała, też nie była specjalnie znana, bo ona była wokalistką towarzyszącą w różnych nagraniach Markowi Bolanowi przy realizacji nagrań T-Rex. Mark Bolan postanowił wyprodukować płytę solową Pat Hall i to się udało, ale było to jedyne przedsięwzięcie fonograficzne, które firmowała właśnie Sister Pat Hall. Oto ona i jej wielki czarny kot, Big Black Cat.

Troszkę Boogie też wkradnie się teraz do naszej audycji, a to za sprawą Javiera Vargasa i jego Vargas Blues Band. Na albumie Texas Tango z 1995 roku znalazł się utwór zatytułowany Black Cat Boogie. Vargas Blues Band.

0: Należy się chyba także jakiś polski kocio bluesowy akcent w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa. Zatem zapraszam do wysłuchania Elektrycznego Kota, czyli tytułowego nagrania z albumu zespołu Hot Water. Elektrycznego Kota wymyślił i zaśpiewał Maciek Sobczak.
1: 1, 2, 3...

Czy kociarki i kociarze są zadowoleni z tego spotkania z kocią okołobluesową muzyką? Ja nie jestem specjalnym wielbicielem kotów, doceniam ich samodzielność i niezależność, ale myślę, że ta porcja około kociej muzyki mogła zadowolić i tych, którzy kochają koty, i tych, którzy mają do nich stosunek, no, powiedziałbym, ambiwalentny. Na zakończenie raz jeszcze wrócimy do owego słynnego Black Cat Bone. Tym razem zinterpretuje ten utwór Shimika Copeland. To będzie nagranie wprost z jej koncertu z Mustique Blues Festival z 2013 roku. Kochajmy kotki, kochajmy pieski, kochajmy wszystkie zwierzątka. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. We gonna see if we can't get a little bit funky. Is that all right with y'all?

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Sip Slide, nagranie firmowane przez Mr. Sip, który tak naprawdę nazywa się Castro Coleman. Urodził się w 1976 roku w Mississippi, czyli w dobrym miejscu dla bluesowych korzeni. I jest to artysta, który powraca od czasu do czasu nie tylko w nagraniach, ale także i w sposób czysto fizyczny do okolic, w których rodzi się pierwszy odcień Dusa, czyli do Polski. W 2016 roku po raz pierwszy słyszałem go na żywo na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim i tam, jak dobrze pamiętam, między innymi wykonał również i tę pieśń If You Got a Good Woman, Mr. Sip.

0: You should have kept them when you had them.
1: A teraz, żeby zmienić nieco nastrój i historię i czas, dlaczego tak właśnie zaplanowałem o tym za dłuższą chwilę, posłuchajmy czegoś z zamierzchłej przeszłości, a mianowicie Count Basie Orchestra, sformowana przez Counta Basiego w 1936 roku, no, funkcjonuje do dziś. Funkcjonuje oczywiście już bez samego lidera, ale kontynuuje jego tradycję. Posłuchajmy czegoś z początku działalności Count Basie Orchestra, czyli wielkiego przeboju Memphisa Slima, Every Day I Have the Blues.

No i teraz należą się Państwu wyjaśnienia, dlaczego Mr. Sip i Count Basie w jednej audycji. Otóż w 2024 roku Mr. Sip, czyli Castro Coleman, jest gościem festiwalu Rava Blues i na którymś z portali internetowych wyczytałem, że zaprezentuje się on na tym festiwalu jako laureat nagrody Grammy. I tutaj ja zacząłem szperać i w swojej pamięci, i w pamięci komputerowej i jakoś nigdzie nie mogłem znaleźć śladu, iżby Castro Coleman czy Mr. Sip otrzymał osobiście nagrodę Grammy. Ale głębsze poszukiwania wskazały ślad. Otóż w 2024 roku wśród nagrodzonych nagrodą Grammy pojawiła się Count Basie Orchestra z nagraniem Count Basie Swings The Blues. Kategoria Best Large Jazz Ensemble Album, czyli kategoria najlepszy album rozbudowanego jazzowego zespołu. No rzeczywiście Count Basie Orchestra to współcześnie kilkunastu muzyków, nawet do 16, ale pewnie nadal Państwo nie bardzo wiedzą, jaki to ma związek z Mr. Sip czy z Castro Colemanem. Otóż okazuje się, że do tego nagrania został on zaangażowany jako wokalista i może przede wszystkim gitarzysta. A któż go zaangażował? No więc przede wszystkim lider Count Basie Orchestra, pan Scotty Barnhart, no a także współproducenci, czyli John Burke i nikt inny tylko Steve Jordan, czyli współproducent znany przede wszystkim teraz jako perkusista The Rolling Stones. W zwyczaju artystów, zwłaszcza tych amerykańskich, jest to, że w momencie, kiedy są członkami jakiegokolwiek organizmu muzycznego, którego nagranie dostaje Grammy, oni się uważają za nagrodzonych nagrodą Grammy. No i w ten oto sposób doszedłem do tego, jak Mr. Sip, czyli Castro Coleman, może się cieszyć ową Grammy. Płyta The Count Basie Orchestra, zatytułowana Basie Swings the Blues, to album zresztą bardzo dobry. Posłuchajmy pierwszego nagrania. Nosi ono tytuł Let's Have a Good Time i kompozytorem okazuje się jest właśnie Castro Coleman i on tutaj też śpiewa i gra na swojej gitarce.

wspomnieni wcześniej producenci albumu Basie Swings the Blues zaangażowali spore grono znakomitości bluesowych, które we współczesności określają niejako istotę bluesa XXI wieku. Wśród nich znaleźli się także wielokrotni zdobywcy Grammy, jak chociażby Bobby Rush, który wspólnie z The Count Basie Orchestra zaśpiewał i nagrał Boogie in the Dark.

Kolejne nagranie pochodzące z albumu Basie Swings the Blues to prawdziwe spotkanie na szczycie, bo mamy tutaj aż troje artystów, którzy już w przeszłości zdobywali nagrody Grammy. Oto Buddy Guy, który ma w swoim dorobku 8 nagród Grammy, Charlie Musselwhite, który ma już jedną nagrodę Grammy, no a do tego dołącza jeszcze wielokrotna laureatka Blues Music Awards, pani Shimika Copeland. I w ich wykonaniu The Count Basie Orchestra zaprezentowała słynne I'm a Woman, kompozycje Bo Diddley'a i Coco Taylor.

W repertuarze albumu Basie Swings the Blues, który wykonała The Count Basie Orchestra, znalazło się kilka standardów bluesowych, m.in. słynny Stormy Monday Blues T-Bone Walkera. Ten utwór usłyszymy w wykonaniu Betty LaVette, oczywiście w tle The Count Basie Orchestra.

0: mercy. Lord have mercy on me.
1: Wśród zaproszonych przez producentów albumu Basie Swings the Blues artystów znalazł się również Robert Cray. Ciekaw jestem, czy dopisuje on tę nagrodę Grammy także do swojego dorobku, bowiem zanim zaśpiewał razem z The Count Basie Orchestra, miał już w swoim dorobku 5 nagród Grammy. Porozmawiam w tej sprawie z Robertem przy najbliższej okazji, a na razie niech zaśpiewa The Midnight Hour. Ale to nie jest to In the Midnight Hour, które znamy z repertuaru artystów związanych z soulem, tylko jest to kompozycja sama suita, którą zaaranżowała The Count Basie Orchestra.

taką pośredniczką pomiędzy czystym bluesem, soulem, a współczesnym R&B jest wśród wykonawców albumu Basie Swings the Blues Ledisi. No, bo nie jest to artystka stricte bluesowa, raczej związana z czymś, co mądrzy ludzie nazywają neo-soul, ale niewątpliwie świetnie wkomponowała się w ten zestaw, interpretując Evil Girl Blues, który przed wielu, wielu laty skomponował i nagrał potem Lionel Hampton. Oto Ledisi i The Count Basie Orchestra w nowej wersji Evil Girl Blues.

Niewątpliwie największym dorobkiem nagród Grammy wśród artystów uczestniczących w nagraniu płyty Basie Swings the Blues jest George Benson, który ma już w swoim dorobku 10 nagród Grammy. W jego wykonaniu usłyszymy w towarzystwie The Count Basie Orchestra kompozycję Jacka McDuffa Rock Candy, George Benson.

Sądzę, że Mr. Sip, czyli Castro Coleman, jest w pełni uprawniony do tego, żeby ogłaszać się laureatem nagrody Grammy, bowiem na albumie The Count Basie Orchestra jest on najczęściej wymienianym artystą. Dodatkowo jeszcze wykorzystano w tej płycie dwie jego kompozycje. Pierwsza, otwierająca płytę Let's Have a Good Time, już wybrzmiała w tym spotkaniu z Bierszym Odcieniem Bluesa, a oto i utwór, którym zamykamy dzisiejsze nasze spotkanie z Count Basie Orchestra, Castro Colemanem, czyli Mr. Sipem. Dirty Mississippi Blues. Oto Mr. Sip i The Count Basie Orchestra. To był Bierszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Ale ja chciałem Greckiej dopytać o genezę samych leniwych.
1: Ponieważ pokłóciliśmy się, kiedy rozmawialiśmy o tytule audycji, że leniwe wakacje, to Sosnowski super wymyślił, żeby dać leniwe na zdjęcie nasze, grafikę, i pomyśleliśmy i pokłóciliśmy się, bo ja mówiłam, że to są pierogi leniwe, a Sosnowski mówi, że kluski leniwe.
0: Nigdy nie widziałem leniwych
1: Ale to
0: pierogów.
1: dlatego, że on nie zna genezy tej potrawy, która jest taka, przynajmniej tak legenda głosi, że pewna leniwa gospodyni miała zrobić pierogi z serem, ale była leniwa i jej się nie chciało, więc wszystko zmieszała i zrobiła leniwe pierogi. Dlatego to są właśnie pierogi, proszę państwa.
0: Dziękujemy bardzo Góreckiej, ale pozostajemy w kręgu zainteresowań żywnością i spożywaniem pożywienia. Tutaj pośrednio historia zespołu, który chciałbym Państwu zaprezentować, wywodzi się właśnie z takiej sytuacji dosyć mocno wakacyjnej. Proszę sobie wyobrazić taki ogródek z barbecue przy domu studenckim w Seattle i członkowie tego zespołu, który nazywa się The Dip, czyli taki sosik ale nie taki sosik pomidorowy, tylko na bazie majonezu. To jest właśnie nazwa tego zespołu. Członkowie tego zespołu poznali się podczas właśnie takich imprez, na których jedzono barbecue, czyli mięso z różnymi ostrymi sosami. Piosenka Atlas zespołu The Deep.

A teraz będzie news dla wszystkich osób, które mają już podziurki w nosie muzyki elektronicznej, bo może pojawiło się jakieś światełko w tunelu, bo oto królowa polskiej elektroniki, którą zresztą kocham, Reni Jusis, nagrała płytę, na której prawie nie ma elektroniki, tylko same żywe instrumenty. I jest to płyta z piosenkami francuskimi, którą promuje singiel Les si tombe le fil. Mam nadzieję, że ludzie znający język francuski nie umarli właśnie, którzy słuchają tej audycji. I ten utwór na pewno Państwo możecie kojarzyć też z filmu Tarantino Death Proof. I naszym zdaniem to bardzo, bardzo udana wersja. Zapraszamy.

W dalszym ciągu pozostajemy w trybie retro. O ile na początku roku, w miesiącach takich jak styczeń czy luty, słucham głównie elektroniki albo muzyki, w której ta elektronika wybrzmiała w mniejszym lub większym stopniu, to w wakacje raczej trzymam się rytm bluesa i soulu. I kolejny zespół to zespół, który jest swego rodzaju takim podtrzymywaczem tradycji soulowej, neo-soulowej. Zespół nazywa się St. Paul and the Broken Bones. Ten St. Paul jest bezpośrednim odniesieniem do wokalisty zespołu, który kiedyś dawno, dawno temu miał zostać pastorem. Nie udało się to. Później miał zostać sprzedawcą w sklepie spożywczym, ale w pewnym momencie zaczął zawodowo śpiewać. Przed Państwem St. Paul and the Broken Bones, piosence Apollo.

To już jak tak leżymy sobie na hamaku i słuchamy muzyki, to myślę, że najwyższy czas na to, żeby tą zwisającą nogą pomachać troszeczkę szybciej i dlatego postanowiłam zaproponować utwór Is It True w wykonaniu Tame Impala.

Zespół, który chciałbym Państwu zaprezentować, niestety już nawet nie istnieje, bo nagrał tylko jedną płytę, ale muzyka, którą tworzyli, również wpisywała się w nurt podtrzymywania tradycji soulowej. Zespół nazywa się Fleroy, a piosenka to Down Home Magic.

cytując klasyka, a teraz coś z zupełnie innej beczki. Wracamy na polskie podwórko i tutaj mamy chłopaka, który nazywa siebie Vito Bambino i to jest lider zespołu Bitamina, który uważam jest naprawdę szalenie zdolną osobą. Naprawdę można aż być zgorszonym, jak dobre teksty pisze ten człowiek w tak młodym wieku. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład tekst do piosenki Corteza zatytułowanej Hej Wy napisał właśnie Vito Bambino. Utwór promujący jego solową płytę zatytułowany Rampage teraz bardzo pasuje do tych wakacyjnych klimatów i nawet można sobie troszkę potańczyć.

Można już podziękować, pożegnać i pójść. Po cichutku opuścić klub, bo chyba czas na nas krócej niż w planach. Od trapów już boli.

Taki to trak, my już dalej o takt, my już tak parę lat, jak pierwszego dnia się jaram.

0: Kolejnym utworem, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować, jest utwór zatytułowany Chwile ulotne, który powstał i został nagrany w ramach projektu, który nazywa się Albo Inaczej 2. A o genezie tego projektu opowie Państwu wspaniała i jedyna w swoim rodzaju, absolutnie moja ulubiona Górecka.
1: Nie będę Państwu opowiadać o genezie jakoś bardzo, bardzo wnikliwie, ale warto przypomnieć o tym, ponieważ wiele utworów w ramach projektu Albo Inaczej 2 stały się gdzieś tam popularne, to warto przypomnieć, że zaczęło się od Zbigniewa Wodeckiego, który zgodził się wykonać w praktycznie jazzowej aranżacji utwór rapera Pei, zatytułowany Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. I to jest niesamowite, jak bardzo ten projekt się rozwinął. Tutaj mamy utwór Paktofoniki, Chwile ulotne. I jacy artyści śpiewają?
0: Cała plejada aktualnych polskich gwiazd, czyli Igor Walaszek, Fismol, Daria Zawiałow, Ralf Kamiński, czyli generalnie śmietanka muzycznego
1: Mówiąc
0: młodego
1: wprost,
0: pokolenia.
1: Na bogato, proszę Państwa.

0: A teraz będzie ulubiona piosenka z nowej płyty Johna Legenda, ulubiona piosenka Sosnowskiego.
1: I do, I do, I do.

Ja do samego końca będę się trzymał moich ulubionych wakacyjnych rytmów i specjalnie dla Państwa zaśpiewa teraz pochodzący z San Francisco wokalista Kelly Finnegan. Piosenka zaś zatytułowana jest I Called You Back.

Ponieważ czas naszej audycji jest niezwykle ograniczony, jedynie zapowiem kolejny kawałek, najbardziej słoneczny i najbardziej pogodny utwór Shona Rowa, zatytułowany Desire.

0: Zaczęliśmy w trybie takim neo-retro i zakończymy, bo nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale mamy dzisiaj bardzo dużo nowych kawałków. Najstarszy numer, z tego co się zorientowałam, to chyba 2018 rok, prawda?
1: Fleroy był z 2013, ale tak naprawdę można by odnieść wrażenie, że puszczamy tylko i wyłącznie starą, a nawet czasami bardzo starą muzykę, a to jest wszystko muzyka wykonywana przez młodych, czasami bardzo młodych wykonawców, którzy kontynuują tradycję.
0: I w tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, niż pożegnać się z Państwem piosenką zespołu Tisky Brothers, którzy właśnie też są takimi kontynuatorami muzyki retro w jakiś sposób.
1: A zauważyłeś, że większość tych kawałków, które puściliśmy, pochodziła, no, poza polskimi wykonawcami. To były zespoły pochodzące ze Stanów Zjednoczonych głównie, a tutaj Teski Brothers i Australia.
0: Tak, no Australia nie jest gorsza, proszę Państwa. W Australii mamy bardzo dużo dobrych
1: Pod
0: bandów.
1: wieloma względami jest nawet dużo, dużo lepsza.
0: Nie brnijmy może, ale mamy nadzieję, że miło Państwo z nami spędziliście czas w takim właśnie leniwym trybie. W przyszłym tygodniu postaramy się przygotować dla Państwa audycję, przede wszystkim dla tych, którzy spędzają czas wakacyjny bardziej aktywnie, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że tutaj raczej gibanie się było i wylegiwanie się, ale to też jest nam potrzebne. Naprawdę też każdy, bądźmy ludźmi. Tisky Brothers, Soak It Up.
1: Ślicznie Państwu dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Muzykę dla Państwa prezentowali dzisiaj
0: Górecka.
1: oraz Sosnowski.
0: Do
1: Do
0: usłyszenia.
1: usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Przypominam, że słuchają Państwo audycji Fanfary dla Patrona, którą zaprogramowała w znacznej części pani Joanna z Krakowa, jedna z naszych znakomitych patronek. Pani Joanna zanurzyła nas w klasykę bluesa, czy nawet szerzej powiem, w klasykę współczesnej muzyki popularnej, sięgającej korzeniami aż do początków ubiegłego stulecia. Słuchaliśmy dwóch wielkich wykonawczyń z czasu międzywojnia. Mówię o tych wojnach pierwszej i drugiej światowej. To były Sweet Emma Barrett i Sister Rosetta Tharpe. A teraz kolej na męskie bluesowe elektryczne granie, bowiem pani Joanna wybrała jedno z podstawowych nagrań Muddy'ego Watersa. Utwór zatytułowany Blow, Wind, Blow. Zastanawiałem się, którą wersję nagraniową tego utworu zaprezentować, ale sądząc po wcześniejszym wyborze, raczej chyba chodzi o to wersję klasyczną, opokową. No więc ta opokowa wersja to wersja singla, który ukazał się w 1953 roku w historycznym wydawnictwie Chess. I myślę, że to wybór zgodny z ideą programową pani Joanny. Muddy Waters, Blow, Wind, Blow.

nęcąc pana Jerzego możliwością wybrania sobie kilku utworów, które zostaną następnie zaprezentowane w Radiu Baobab, naraziłem go na, jak sam mówi, prawdziwe tortury, bowiem tych nagrań, które ceni i kocha, jest może nieprzebrane, a ja go zmusiłem do wybrania ledwie trzech. Jawi się też pan Jerzy jako romantyk, bo z oceanu nagrań Boba Dylana wybrał utwór bardzo romantyczny. Zresztą zwierzył się w liście do mnie, że ma słabość do meksykańskich, jak to określił, kawałków Boba Dylana. Bob Dylan, Romance in Durango.

Przypominam, że w audycji Fanfary dla Patrona słuchamy dzisiaj wyboru tandemu patronackiego Joanna i Jerzy, mieszkańców Krakowa. Mówiłem już o tym, że pan Jerzy to romantyk, ale też troszeczkę podejrzewam, że pan Jerzy postanowił niezbyt romantycznie, ale wręcz tak praktycznie sprawdzić moje zasoby kolekcjonerskie płytowe i wybrał jeszcze jedno nagranie, dopisując do tego utrudnienie. Tym nagraniem jest utwór zatytułowany New Year's Eve w wykonaniu Warrena Hainsa z albumu Ashes and Dust. Ale nie, żeby to było takie proste, no bo przecież album Ashes and Dust Warrena Hainsa ma każdy, ale pan Jerzy ma wersję specjalną, na której są bonusy. I otóż, żeby mnie sprawdzić, czy ja również mam tę płytę, zażyczył sobie wersję demo akustik z bonusa do płyty Ashes and Dust. Panie Jerzy, mam tę płytę.

Słuchali Państwo audycji Fanfary dla Patrona, której program ułożyli Państwo Joanna i Jerzy z Krakowa. Dziękując moim patronom za ich wkład w podtrzymanie Radia Baobab, dorzucam mojego bonusa. To będzie jeszcze jedna wersja utworu Blow Wind Blow, który wybrała w swojej części pani Joanna. Rok 1969, album Fathers and Sons. Obok Muddy'ego Watersa śmietanka blues rockowego grania tego czasu. Muddy Waters gitara śpiew, Otis Spann fortepian, Mike Bloomfield gitara, Paul Butterfield harmonika, Donald Dunn gitara basowa i Sam Lay perkusja. Blow, wind, blow.

Fanfary dla patrona. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Johnny's gone. The Barnstormers to nowa supergrupa, która opublikowała swoje pierwsze dzieło, czyli album płytowy, w maju 2023 roku. W skład tej supergrupy wchodzą Jimmy Barnes, Australijczyk, który jest zaliczany do najwybitniejszych postaci australijskiego rocka od dziesięcioleci. Jest też znakomitością w Wielkiej Brytanii, a popularność pewną też osiągnął i w Stanach Zjednoczonych. Myślę także, że może dzięki bielszemu odcieniowi bluesa ma troszkę chociaż tej popularności w naszym kraju, czyli w Polsce. Poza Jimmy Barnesem, który śpiewa, Jules Holland, jeden z najznakomitszych entertainerów doby współczesnej, głównie pianista specjalizujący się w boogie, no ale także osobowość telewizyjna. Jego brytyjskie telewizyjne show jest popularne na całym świecie, a występy w tym przedstawieniu telewizyjnym są nobilitacją dla każdego artysty, który zostanie zaproszony. Na gitarze w tej supergrupie gra Chris Chaney. To też Australijczyk związany ze środowiskiem rock i rockabilly. Australijskim oczywiście. Na perkusji gra Slim Jim Phantom, znany przede wszystkim jako perkusista The Stray Cats. I wreszcie na basie. Na basie gra Kevin Shirley. Przede wszystkim znany jako niezwykle utalentowany i bardzo poszukiwany producent muzyczny, specjalizujący się w zasadzie, można powiedzieć, w takim twardym, męskim, gitarowym graniu, no bo spod jego opieki producenckiej wyszło wiele znakomitych płyt takich zespołów jak przede wszystkim Iron Maiden, Dream Theater, Aerosmith i Europe. I właśnie pomyślałem sobie, że warto by prześwietlić karierę Kevina Shirley'a, bowiem poza tymi hard and heavy produkcjami ma w swoim dorobku także wiele takich produkcji, które ucieszą każdą fankę i każdego fana bluesa i muzyki okołobluesowej. No to już wiedzą Państwo, że dzisiaj będziemy słuchać nagrań, które wyprodukował Kevin Shirley. Troszkę o jego biografii opowiem za chwilkę, ale dla porządku chciałbym zaprezentować nagranie z jednego z pierwszych albumów, którego produkcją się zajął. Był to rok 1986, kiedy to ukazał się album zatytułowany Killing Floor australijskiego zespołu The Killing Floor.

Tak jak już mówiłem, to troszkę dla porządku, z kronikarskiego obowiązku zaprezentowałem nagranie, no bo to nie jest nic godnego specjalnej uwagi, poza tym, że nawiązuje to do znakomitej twórczości Chestera Burnetta, czyli Howling Wolfa, bo on spopularyzował właśnie to nagranie, Killing Floor. Producentem tego nagrania jest Kevin Shirley, który urodził się w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki w 1960 roku. Tam też pracował jako realizator dźwięku, a także troszkę produkował, między innymi właśnie ten zespół Killing Floor. W 1986 roku przeniósł się do Australii. No i tutaj zaczął współpracę ze znakomitościami australijskimi, między innymi z zespołem Cold Chisel, Baby Animals, no czy chociażby z Jimmy Burnsem. Przyjaźń Burnsa i Shirley'a zaowocowała kilkoma wspaniałymi płytami, na których ten australijski wokalista dawał popis swojej żywiołowości. W 1991 roku ukazał się album Soul Deep, zawierający cover versions różnych wspaniałych soulowych przebojów w wykonaniu właśnie Jimmy'ego Burnsa. Ta płyta doczekała się reedycji już w XXI wieku i znalazł się na niej utwór, który chciałbym Państwu z ogromną przyjemnością teraz zaprezentować. To będzie nowa wersja starego utworu Do You Love Me, który ja zwłaszcza zapamiętałem z wykonania zespołu The Declar 5 z lat 60. A teraz z ogromną przyjemnością zapowiem, że ten utwór wykonają Jimmy Burns w duecie z Joshem Teskeyem, czyli wokalistą grupy The Teskey Brothers.

Przyjaźń Kevina Shirley'a z Jimmy'm Barnesem przeniosła się także na córkę Jimmy'ego, czyli na panią Mahalię Burns, która w 2015 roku zrealizowała album Oh Yeah, The Betty Davis Songbook, zresztą płytę, którą prezentowałem w obszernych odcinkach w Nowalikach spod Baobabu. Przypomnijmy sobie fragmencik krótki tego właśnie albumu. Oto Mahalia Jackson, oto Mahalia Burns ze swoimi The Soulmates w utworze If I'm in luck, I might get picked up. Oczywiście jest to piosenka z repertuaru Betty Davis.

W latach 90. Kevin Shirley przeniósł się na stałe do Stanów Zjednoczonych, no i tutaj zakotwiczył wśród takich wykonawców jak Aerosmith, Dream Theater, Journey, Rush czy Slayer. No ale my, tak jak już to wspominałem, zajmiemy się jego działalnością w kręgu około bluesowym. W 1999 roku Kevin Shirley wyprodukował By Your Side, album grupy The Black Crowes. Oto jak rozpoczynała się ta płyta. Go Faster.

Na amerykańskim okołobluesowym poletku Kevin Shirley najbardziej chyba związał się i zaprzyjaźnił z Joe Bonamassą, któremu wyprodukował no, chyba z dziesiątkę, jeżeli nie więcej, albumów.

studyjnych i koncertowych. W pewnym momencie także doszło do tego, że Kevin Shirley nie tylko producencko i realizacyjnie przyczynił się do sukcesu płyty, ale także dorzucił swoją autorską działkę do całego dzieła. Oto Deep in the Blues Again, nagranie z albumu Redemption Joe Bonamassy, którego współautorem wspólnie z Tomem Hembridge'em i właśnie Joe Bonamassą jest Kevin Shirley.

Na przełomie pierwszego i drugiego dziesięciolecia XXI wieku John Hyatt dwukrotnie zaprosił do współpracy nad swoimi dużymi płytami Gavina Shirley'a. Te albumy to Dirty Jeans and Mudslide Hymns i Mystic Pinball. Sądzę, że w przypadku Hyatta producencka opieka Shirley'a bardziej szła w stronę opieki nad brzmieniem, realizacją i stroną techniczną, bo John Hyatt jest bardzo niezależnym twórcą i wielokrotnie sam sobie produkował swoje albumy. Posłuchajmy, jak brzmi jeden z owoców współpracy Gavina Shirley'a z Johnem Hyattem. To nagranie z albumu Dirty Jeans and Mudslide Hymns zatytułowane Train to Birmingham.

za poradą Joe Bonamassy, także pani Joan Shaw Taylor, znakomita brytyjska gitarzystka i wokalistka bluesowa, która zdobywała sobie coraz większą popularność także w Stanach Zjednoczonych, podjęła producencką współpracę z Kevinem Shirleyem w 2016 roku. W ten sposób powstał album zatytułowany Wild, a z tej płyty bardzo moim zdaniem udana wersja słynnego Summertime Gershwina w wykonaniu oczywiście Joan Shaw Taylor.

Najbardziej chyba takim dogłębnie bluesowym współpracownikiem Cabina Shirley'a był Robert Cray. Nie na długo, bo to była jedna płyta, Nothing But Love, 2012 rok, no ale świadczy to o tym, że Cabin Shirley, choć kojarzony z hard rockowym środowiskiem, także, jak to się pięknie mówi, czuje bluesa. Oto Robert Cray z albumu Nothing But Love w utworze I'm Done Crying.

Kolejną przedstawicielką takiej crossover music, czyli muzyki, która nie jest do końca zaszufladkowana ani przyporządkowana jakiemuś jednemu wyraźnemu kierunkowi muzycznemu, jest pani Mindy Abair, znakomita saksofonistka, także wokalistka, bandliderka, która z zespołem The Bone Shakers nagrała kilka świetnych płyt, zresztą prezentowanych na różnych polach w Radiu Baobab. W 2019 roku Kevin Shirley wyprodukował album No Good Deal. Seven Day Fool to tytuł nagrania, które otwiera ten album. Mindy Abair and the Bone Shakers.

No i na koniec tej prezentacji około bluesowych produkcji Gavina Shirley'a George Benson z albumu Walking to New Orleans. To chyba jedna z najbardziej odbiegających od hardrockowego nurtu produkcji Gavina Shirley'a, niemniej jednak uważam bardzo udana. Na tym albumie George Benson popisywał się współczesnymi interpretacjami wielkich i trochę mniejszych przebojów Chucka Berry'ego i Fatsa Domino. Z tego albumu zaproponujemy Państwu spacer do Nowego Orleanu. Walking to New Orleans, George Benson. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Idea rzucona i teraz realizacja. No tak sobie pomyślałem, że może warto by było pomieszać kantrowców z bluesmenami, bluesmenów z jazzistami, jazzistów z kantrowcami i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie teraz będzie zestaw kilkunastu nagrań, które świadczą o tym, jak pięknie można pomieszać gatunki. Czy to po prostu interpretując po swojemu coś, co na duszy nam leży, czy też korzystając ze współpracy z artystą, który na co dzień jest związany z trochę innym kierunkiem. No ale zacznę od czegoś, co już pewnie wielokrotnie przewijało się w audycjach Radia Baobab, czyli z takim numerem Travisa Tritta, jednego z czołowych reprezentantów muzyki country w latach 90. ubiegłego stulecia, który na swoim albumie Ten Feet Tall and Bulletproof zamieścił utwór, który mówi wiele. No vacation from the blues.

to był Travis Street, który no, tak naprawdę nie dał już potem wiele radości fanom takiego właśnie łączenia gatunków. Natomiast niewątpliwie te gatunki łączył w swojej sztuce świetnie Charlie Daniels, który zresztą kiedyś zaśpiewał wspólnie z Travisem Treatem słynne What I Say, Raya Charlesa, który przecież też łączył w swojej sztuce czasami różne gatunki, jazz, blues i country. Posłuchajmy What I Say, Travis Tritt i Charlie Daniels.

0: Mercy.
1: Fascynacje bluesowe Charlie'ego Danielsa zawsze dawały o sobie znać nawet na wczesnych jego albumach, ale w 1997 roku zrealizował dużą płytę, którą zatytułował Blueshead, a którą w całości zadedykował swojemu przyjacielowi, który odszedł niespodziewanie w tym tragicznym helikopterowym wypadku, czyli Stevie'emu Rayowi Vaughan. Oto Charlie Daniels Band z tego właśnie albumu w dwóch nagraniach, oczywiście dedykowanych S.O.V. Tytuły Blueshead i New Orleans Parish Blues. Charlie Daniels Band.

Bluesowe koligacje Williego Nelsona, czyli pierwszoplanowej postaci muzyki country XX i XXI wieku, są doskonale znane. W 2000 roku ukazał się album zatytułowany Milk Cow Blues. A na płycie tej towarzyszyli Williemu około bluesowi i bluesowi artyści. Byli to m.in. Kenny Wayne Shepherd, był B.B. King, był Johnny Lang, był Keb Moe, była Susan Tedeschi i Francine Reed, no i był także Dr. John, z którym Willie Nelson w ten oto sposób interpretował Black Knight.

hate to be alone. And I keep crying for my baby.

Niewątpliwym objawieniem na country rockowej scenie Stanów Zjednoczonych w XXI wieku był Chris Stapleton. I to było objawienie daleko sięgające poza, że tak powiem, getto muzyki country, bo Chris Stapleton stał się objawieniem także dla tych, którzy na co dzień słuchali rocka, a także bluesa. Posłuchajmy trzech nagrań Chrisa Stapletona z lat 2015-2020, w których objawia on swoją w pełni bluesową duszę. Might as well get stoned, Worry Begun i Arkansas. Chris Stapleton.

Chris Stapleton jako gwiazda pierwszej wielkości objechał już parokrotnie Stany Zjednoczone i podczas tych jego tournée towarzyszyli mu jako tak zwani artyści supportujący różni, wydawałoby się nie mniej znani artyści, ale jednak to oni byli tym właśnie supportem. Wśród tych artystów otwierających koncerty Chrisa Stapletona była także formacja Brothers Osborne. To zespół, którego osnowę stanowią dwaj bracia Osborne. TJ Osborne, który jest głównym wokalistą w tym przedsięwzięciu i gra także na gitarze rytmicznej, i John Osborne, z kolei wiodący gitarzysta, pozostający w tle wokalnie. Oczywiście oni stanowią ten front tej muzycznej bandy, ale towarzyszą im także inni muzycy dający pełnię brzmienia przedsięwzięciu muzycznemu o nazwie Brothers Osborne. Jeżeli zechcą Państwo poszukać informacji o Brothers Osborne, czy też dotrzeć w nielicznych już niestety sklepach płytowych do ich płyt, zawsze okaże się, że są oni firmowani jako artyści muzyki country. Ale myślę, że te dwa nagrania, które za chwilę zaprezentuję, mogą świadczyć o tym, że to ich country jest również bardzo mocno osadzone w bluesie. Oto Brothers Osborne w dwóch nagraniach: Shoot Me Straight i All Night.

O ile Brothers Osborne kojarzą się przede wszystkim, jak już wspominałem, z muzyką country, o tyle Hank Williams Jr. to już artysta country rockowy. Ale w 2022 roku napadł na niego bluesowy nastrój i zrealizował album zatytułowany Rich White Honky Blues. I to jest rzeczywiście blues bardzo, bardzo korzenny. Posłuchajmy tytułowego nagrania z tej właśnie płyty. Hank Williams Jr.

Kończymy to wydanie pierwszego odcienia bluesa kolejnym nagraniem Travisa Tritta, który nawołuje do swoich ziomali spod znaku muzyki country: put some drive in your country, czyli nadajcie tej swojej muzyce troszkę ognia. Ognia podsycanego oczywiście bluesową nutą. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: czapce, jak dobrze wiesz, chodzę od połowy września do końca marca, a czasami nawet do połowy kwietnia, więc właściwie na wszystko jestem przygotowany.
1: A ja lubię właśnie tę taką polską złotą jesień, jak jest słoneczko. Jeszcze już jest tak chłodniej i można chodzić w swetrze i nawet na to zostało wymyślone słowo jesieniara.
0: Jesteś jesieniarą?
1: Chyba jestem trochę jesieniarą.
0: Tak, faktycznie. O ile sama pora roku nie robi mi różnicy w sensie odczuwania rzeczywistości, bo jak wszyscy wiemy, twardo stąpam po ziemi, o tyle pora roku wpływa bezpośrednio na moje postrzeganie muzyki i klimatów muzycznych, na jakie w większym stopniu zwracam uwagę w zależności od pory roku.
1: I rozpoczniemy utworem, który wykonał i stworzył Wyclef Jean, Gone Till November, w którym to artysta tłumaczy swojej dziewczynie, że jak każdy muzyk rusza w trasę i wróci w listopadzie. Także listopad też może mieć swoje dobre strony i być może niektórzy czekają na listopad.
0: Proszę zwrócić uwagę, że jest to piosenka napisana przed okresem pandemicznym i wtedy faktycznie trasy trwały czasami do listopada, czasami trwały 9 miesięcy, wszystko zależało od tego, jak długa to była trasa, a teraz większość, zwłaszcza tych amerykańskich muzyków, siedzi po prostu w domach.
1: Wyclef Jean, Gone Till November. I dedicate this record to Carnival to all you brothers taking long trips down south, Virginia, Baltimore, all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying, and then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this is what I told her for you.

0: W 2009 roku Norah Jones wydała album, z którego właściwie każdy numer pasowałby do dzisiejszej audycji. Album nosi tytuł The Fall. I ja bym chciała dzisiaj zaprezentować Państwu numer zatytułowany Young Blood, który bardzo lubię i jakoś tak naprawdę pasuje mi do jesieni. I do tego takiego motywu przemijania, ale też tego, że zaczyna się coś nowego.
1: Ciężkie mgły o 5 nad ranem.
0: Young Blood, Norah Jones.

O ile w Europie właśnie zaczyna się ten chłodniejszy okres w roku, o tyle w naszej ulubionej Australii już niedługo zaczyna się lato, czego dobitnym dowodem jest piosenka, którą Josh Teskey napisał wraz z Ashem Grunwaldem. I tutaj ku ogromnej mojej uciesze tych dwóch panów planuje wydanie wkrótce wspólnej płyty Ash Grunwald i Josh Teskey w piosence Thinking About Myself.

A teraz będzie utwór z płyty Natalii Przybysz, która była zatytułowana Prąd i wyszła w 2014 roku. I mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że Natalia Przybysz też lubi płytę Norry Jones The Fall. Bo jakoś taki jest coś, jakiś wspólny vibe w tych dwóch płytach, że tak użyję zagranicznego słowa. Nazywam się Niebo, Natalia Przybysz.

Kolejny wykonawca i kolejna piosenka to będzie doskonały dowód na to, że o ile na wiosnę i podczas lata bardziej skłaniam się ku dźwiękom pochodzącym z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych i one są bardziej zbliżone do dźwięków bluesowych, o tyle na jesieni i w zimę mocniej skłaniam się ku dźwiękom pochodzącym z Wielkiej Brytanii. Teraz chciałbym zaprezentować piosenkę wykonawcy, który sam siebie tytułuje Hozier. Piosenka pochodzi z jego drugiej płyty, a gościnny udział wzięła tutaj niesamowita Mavis Staples. Hozier i Mavis Staples w piosence Nina Cried Power.

Teraz chciałbym zaproponować Państwu bardzo polski akcent tej audycji. Nie wiem dlaczego, ale tuż na początku września i ten okres wydaje mi się trwać gdzieś do połowy października, bardzo często sięgam po płytę niesamowitego moim zdaniem zespołu, który nazywa się Zakopower. To jest taki zespół, który mimo tego, że sięga do tradycji, jest w stanie z tej tradycji wyciągnąć to, co najlepsze, bez ocierania się o tak zwaną cepeliadę. A w tej piosence odnajduje wszystkie te tajemnicze i metafizyczne nuty, które w muzyce ludowej uwielbiam najbardziej. Przed Państwem Zakopower w piosence OBD Maju.

0: Jak Państwo widzicie, na jesień bierze nas na folkowo-ludowe klimaty.
1: A w ogóle nie zaprezentowaliśmy dzisiaj jeszcze ani jednego utworu jazzowego.
0: Bo to jest głęboka jesień, skierowana w stronę zimy, a nie wczesna jesień.
1: Jazz jest muzyką jesienną?
0: Nie każdy jazz. Jazz to jest tak pojemne, proszę Państwa, słowo, ale u nas oczywiście wszystko zawsze musimy tak szufladkować. Dajmy sobie trochę przestrzeni. A tymczasem będzie pan, który już gościł na antenie Baobabu w naszej audycji, tylko z inną piosenką. A teraz będzie jego hicior, Like a Hobo, który też jakoś bardzo mi się kojarzy z jesiennymi spacerami. O, Charlie Winston.

0: Teraz robimy taką delikatną, małą, filmową dygresję. Byliśmy ostatnio na nowym filmie Nolana. Ja to muszę się przyznać, że w stosunku do jego sztuki jestem absolutnie bezkrytyczny. I tu chciałbym zapytać, czy Góreckiej podobał się ów film, który zatytułowany jest Tenet?
1: Musielibyśmy chyba oddzielną audycję stworzyć filmową, żebym mogła odpowiedzieć na to pytanie, bo jestem okropnym widzem, który nigdy nie mówi, że mu się podobało albo nie, tylko od razu zaczyna mówić, co mu się podobało, a co nie. To mogłoby trochę potrwać. Ale warto na pewno wybrać się do kina, bo jest to film wybitnie kinowy i z bardzo mocną muzyką, z bardzo efektownym obrazem i jestem przekonana, że oglądanie tego filmu na telewizorze to jest minus 60% przyjemności.
0: Wracając więc do muzyki z tego filmu, tu muszę przyznać, że od pierwszych dźwięków byłem absolutnie oczarowany i pomyślałem sobie, jak to pięknie Hans Zimmer napisał muzykę dla Nolana, ponieważ to są wieloletni współpracownicy. Natomiast tuż przy napisach końcowych okazało się, że muzykę do filmu Tenet skomponował wcale nie Hans Zimmer, tylko Ludwig Göransson. I tutaj jak wielkie było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że Göransson nie tylko napisał muzykę do filmu Tenet, nie tylko napisał muzykę do jednego z moich ulubionych filmów o superbohaterach, czyli do Czarnej Pantery, ale również produkował dwie ostatnie płyty Childisha Gambino. Jedną z piosenek Childisha, którą właśnie wyprodukował Ludwig Göransson, jest piosenka zatytułowana Red Bone.

0: A teraz będzie optymistyczny akcent, taki chyba kojący, bo to w ogóle tak wczesna jesień mi się tak kojarzy z taką kojącą muzyką. I teraz będzie utwór, który uważam za jeden z najpiękniejszych utworów o naszym kraju. I kojarzy mi się właśnie z tą złotą polską jesienią i o tym, że ta Polska naprawdę jest bardzo piękna, nie sądzisz, Sosnowski?
1: Nigdy nie twierdziłem inaczej. Uważam, że to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie.
0: Utwór Nosowskiej, Polska. I tym optymistycznym akcentem zapraszamy na powtórkę naszej audycji w sobotę o 18:00 i na kolejne wydanie w piątek o 11:00.
1: Z ogromną przyjemnością muzykę prezentowali dla Państwa
0: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Help Me, kompozytorzy Sonny Boy Williamson i Willie Dixon. Rok 1963, singiel. Na stronie drugiej tego singla znalazł się utwór zatytułowany Bye Bye Bird. Też w wykonaniu Sonnego Boya Williamsona i też jest to kompozycja tego właśnie artysty i Williego Dixona. A ten początek muzyczny jest zainspirowany listem słuchacza Mario Sowa, który niejednokrotnie już dał znać o swoich gustach bluesowo-muzycznych i stawał się dzięki temu współautorem kilku audycji Bielszy Odcień Bluesa. Tak też będzie i tym razem. Tym razem Mario napisał do mnie dłuższy list, który rozpoczyna się od takich słów. Trafiło mi się kilka dni urlopu i pomyślałem, że warto byłoby wysłać znowu kilka propozycji do pańskiej audycji, czyli do mojej. Tym razem pomyślałem o piosenkach, w których dużą rolę odgrywa harmonijka ustna. Poza gitarą to mój drugi ulubiony instrument w muzyce bluesowej. To wszystko pisze do mnie Mario Sowa. I dalej. Nie będzie to nic odkrywczego, bo większość wymienionych artystów usłyszałem w pańskich audycjach. Pomyślałem też, że dodatkowo poszperam trochę w sieci, poszukam w jakichś serwisach streamingowych i może uda mi się znaleźć jakiegoś artystę, który za często nie gościł w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo na przestrzeni lat takich mistrzów harmonijki przecież było wielu. Czy mi się to udało? To podobno ja mam. To już dodaję od siebie, ocenić najlepiej, ale, dodaje Mario, jestem też ciekaw opinii słuchaczy. No więc myślę, że te opinie zaczną spływać w miarę rozwoju programu tej audycji, a ja pozwoliłem sobie na drobne modyfikacje listy, którą przedstawił Mario i właśnie zaczynam od tej modyfikacji, a mianowicie od nagrania Bye Bye Bird Sonnego Boya Williamsona, które Mario umieścił pod koniec swojej listy, a ja ze względu chociażby właśnie na wcześniej wspomniane nawiązanie do sygnału Bielszego Odcienia Bluesa, a także ze względu na swojego rodzaju historyczną sekwencję zdarzeń, teraz proponuję jako pierwsze z listy naszego słuchacza, któremu oczywiście należą się też fanfary.

Fanfary dla patrona. Przypominam, że fanfary w tej audycji zabrzmiały dla naszego patrona i współautora tego wydania Bielszego Cienia Bluesa, Mario Sowy. A teraz już słuchamy Sonego Boya Williamsona i nagrania Bye Bye Bird.

Lista, którą Mario przysłał, obejmuje 13 nagrań. Nie wszystkie z teraz prezentowanych będą zgadzały się z tym, co Mario sobie wymyślił, ale będą to ingerencje drobne i myślę, że może troszkę urozmaicające brzmienie tej właśnie audycji. Na pozycji drugiej swojej listy Mario umieścił utwór Rock Island Line i chciał, żeby usłyszeć ten utwór w wykonaniu Sonego Terry'ego i Browniego McGee. I tutaj pomyślałem sobie, że dokonam drobnej zmiany i zaproponuję bardziej współczesne nagranie, w którym zabrzmi harmonika Sonego Terry'ego. A będzie to fragment soundtracku z filmu Crossroads, do którego muzykę napisał i skomponował Ray Cooder, i właśnie tytułowe nagranie Crossroads usłyszymy teraz, w którym zabrzmi harmonijka Sonego Terry'ego.

wśród harmonikarzy, których zaproponował do tego wydania pierwszego odcienia bluesa Mario, jest kilku klasyków. Jednym z nich jest niewątpliwie Junior Wells. Mario proponuje nagranie zatytułowane Cut That Out, które znalazło się na albumie Blues Higbee Town firmowanym właśnie przez Juniora Wellsa.

Myślę, że gdybym ja układał sobie taką godzinną playlistę związaną z moimi ulubionymi wykonawcami bluesa grającymi na harmonice ustnej, nie zabrakłoby w tym zestawie Kima Wilsona. No i okazuje się, że Mario też zadbał o to, żeby Kim Wilson pojawił się w tym zestawie. To będzie dosyć nowe nagranie, bo pochodzące z wydanej w 2025 roku płyty zatytułowanej Slow Burn, ale kompozycja starożytna, też nawiązująca do Sonnego Williamsona. Tytuł Keep Our Business to Yourself, Kim Wilson.

0: best thing I played all day.
1: Klasyk klasyków, czyli Charlie Musselwhite, jeden z najbardziej znanych, czynnych do dziś harmonikarzy współczesnych. Rok 2025, album Lookout Highway i z tej płyty nagranie Storm Warning.

Teraz będzie kolejna moja ingerencja do listy Mario Sowy, który wśród swoich ulubionych harmonikarzy wymienił także Sugar Blue i chciałby, żeby zaprezentować nagranie Pontiac Blues. A ja sobie pomyślałem, że pójdę trochę innym tropem, ponieważ miałem okazję spotkać się z Sugar Blue podczas jego pierwszej wizyty w Polsce i wtedy było to dosyć świeżo po kontakcie Sugar Blue z Rolling Stonesami, a zwłaszcza z Mickiem Jaggerem, na którego bardzo narzekał, podkreślając absolutnie czysto biznesowe podejście Micka do obecności Sugar Blue w nagraniach utworu Miss You. Wiązało się to głównie z tym, że finanse, które zaproponował Mick Jagger Sugar Blue, były absolutnie nieproporcjonalne do tego, czego mógł się spodziewać harmonikarz. Ale nie będziemy słuchać teraz Miss You z płyt Rolling Stonesów, tylko Miss You przeniesionego przez Sugar Blue do jego własnego repertuaru nagraniowego, bo oto na albumie Blues Blazes w 1994 roku Sugar Blue zaprezentował własną wersję Miss You Jaggera i Richardsa.

Jednym z najbardziej ulubionych harmonikarzy współczesnych, wymienionych przez Mario Sowę, jest Rick Estrin. No i tutaj absolutnie żadnych ingerencji z mojej strony nie będzie, bo Rick Estrin także jest na czele mojej listy współczesnych harmonikarzy. Posłuchamy Ricka Estrina z zespołem The Nightcats z albumu Contemporary i to będzie tytułowe nagranie właśnie z tej płyty.

młode pokolenie harmonikarzy, Will Wild, który w latach 20. tego stulecia dają sobie znać jako jeden z czołowych blues-rockowych harmonikarzy w Europie. Z repertuaru Willa Wild Mario Sowa wybrał utwór zatytułowany Broken Dream Blues.

Wśród swoich ulubionych harmonikarzy Mario Sova wymienia także Stevena Taylora, choć dodaje, że wydaje mu się, że ten ostatni z bluesem może nie ma wiele wspólnego, ale że Mario lubi, jak on gra, i proponuje nagranie z dyskografii Aerosmith zatytułowane Hangman Jury. No więc tutaj znowu dokonałem pewnej ingerencji, bowiem miałem tę niewątpliwą przyjemność rozmawiać kiedyś ze Stevenem Tylerem. Zapytałem go wówczas, czy nie ma w planach nagrania czysto bluesowej płyty. Tyler odpowiedział, że wprawdzie nie ma zdecydowanego planu w tej sprawie, ale być może to nie jest zły pomysł. I potem okazało się, że w 2004 roku ukazał się album Honking on Bobo, który nie dość, że zawiera mnóstwo oryginalnych, starych, dobrych standardów bluesowych, to jeszcze na okładce tej płyty figuruje jako żywo harmonijka ustna. A w specjalnej edycji temu albumowi towarzyszył także mini instrumencik, czyli maciupeńka harmonijka ustna wykonana specjalnie przez firmę Honera na okoliczność wydania płyty Honking on Bobo. Ta harmonijka brzmi tak. Wybacz, Mario, zatem, że nie posłuchamy tego nagrania Aerosmith, które ty sobie wymyśliłeś, tylko posłuchamy utworu Stop Messing Around z albumu Honking on Bobo, oczywiście z udziałem harmonijki, w którą dmucha Steven Tyler.

Kolejne nagranie to, można powiedzieć, oczywista oczywistość. Wszystkim tym, którzy kochają grupę Can't Hit, sprawimy wspólnie z Mario ogromną przyjemność, przypominając największy chyba przebój zespołu On the Road Again.